every dead sun. You better just burn.

Lenny, fuck you. Let's fight you.

mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

13 dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: masz w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie wdrę.

jaki będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszyć, to jakaś burleska. Sportowe spodnie do niesportowych butów.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

comment a-t-elle

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: Zaki.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

episode.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: Jest poniedziałek po godzinie 20, to znaczy, że zaczynamy kwiatową audycję w Radioaktywnym. Wita się z wami Mateusz Kwiatkowski, a to w sumie nie jest kwiatowa audycja, tylko bardziej dzisiaj, można by powiedzieć, mleczowa audycja, ponieważ dzisiaj jest z nami zespół, który w ostatni weekend podbijał scenę w Katowicach, czyli Mlecze.
1: Cześć, hej.
0: Bardzo miło mi jest was dzisiaj tutaj gościć. W składzie dzisiaj dwuosobowym Karolina i Michał są z nami. I fajnie, że jesteście właśnie po tym dość pewnie dla was emocjonującym weekendzie i pewnie też męczącym. Jeszcze oczywiście dopowiem, że jest z nami Jakub Wysocki, który nas realizuje, więc w takim fajnym składzie dzisiaj mamy okazję porozmawiać. Ten timing jest wyjątkowo dobry, bo dopiero wróciliście z off-festiwalu, więc możecie na świeżo powiedzieć, jakie są wasze wrażenia, jak będziecie wspominali ten naprawdę wyjątkowy koncert.
2: Tak, no było to wyjątkowe doświadczenie. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że to był jak do tej pory koncert mojego życia. No cieszyłam się każdym momentem, byliśmy fajnie przygotowani, faktycznie i publiczność oddawała i też okoliczności w ogóle przyrody, piękny zachód słońca, więc jakby nie mogliśmy sobie tego w zasadzie lepiej wyobrazić.
1: I przelot samolotu.
2: Tak, samolot nad nami.
1: Tak, bo na Ofie latają sobie jakieś różne awionetki, ten kto był to widział.
2: A my mamy utwór Aero. Więc.
1: Tak. Więc też sobie przelatywały tam czasami, to było mega cool.
0: Tak, no zastanawiałem się, czy mogę zaryzykować to stwierdzenie na początku. Czy ten koncert to można powiedzieć, że było wasze spełnienie muzycznych marzeń?
2: Myślę, że tak. No było to życie marzeniem, naprawdę. No, nie wyśniłabym sobie tego lepiej.
1: Tak, na pewno spełnienie marzeń plus jakiś taki krok w dobrą stronę, jakby dalej. Tej, powiedzmy, drodze muzycznej, więc maga.
0: No właśnie, skoro krok w dobrą stronę, to pytanie, czy na tym etapie już sky is the limit, to sky, gdzie te awionetki latają i jak w ogóle wy daleko teraz sięgacie waszymi marzeniami, bo to już był naprawdę bardzo duży krok. Jak teraz to przebić?
2: No właśnie, mi się wydaje, że to był bardzo fajny test i taka weryfikacja dla nas samych. Dobrze się czuliśmy na tej scenie i ją unieśliśmy. No i w zasadzie no to kolejne kroki, no to chcielibyśmy to powtarzać, chcielibyśmy grać na takich scenach, na różnych festiwalach. I tak, poczuliśmy, że fajnie się w tym odnajdujemy.
1: Myślę, że kolejne jakby sufity do przebicia, no to dalej wbijanie na największe sceny, jakby się dało.
2: Wpuścić nas, proszę.
1: No i headlinować, tak. To jest chyba marzenie każdego, jak już się uda na festiwalach zaistnieć, no to tak naprawdę ten limit to jest headline dnia, tak myślę.
0: Headline to jest coś dla polskiego zespołu bardzo trudne na festiwalu. Czasami można myśleć, że nieosiągalne, bo to się zdarza jednak bardzo, bardzo rzadko.
2: No ale całe szczęście teraz polscy artyści też wyprzedają stadiony, także
1: tak,
2: jesteśmy coraz bliżej tego i fajnie, że tak to się rozwija.
1: Tak, no skupiamy się też teraz myślę, że takim kolejnym marzeniem by było wyprzedać jak najwięcej biletów na trasę. Żeby to się opłaciło.
2: Zapraszamy serdecznie na Trasę Niebieską. Dokładnie. Tej jesieni. Wszystko jest u nas na profilach społecznościowych.
0: Tak, będziemy dzisiaj reklamowali tą trasę pewnie kilkukrotnie, bo warto o tym przypominać, że ten naprawdę duży i świetny koncert za wami, ale przed wami jeszcze parę kolejnych fajnych koncertów i warto się wybrać właśnie do klubów jesienią, żeby was tam posłuchać. No właśnie, wspomnieliście o tym headlinowaniu na festiwalach, ale wy w sumie tego headlinowania byliście blisko, no bo graliście na dużej scenie, no w takich godzinach, kiedy to był rzeczywiście już no szczytowy moment trwania festiwalu. Jaka była wasza reakcja, kiedy się dowiedzieliście, że zagracie na dużej scenie i że to właśnie tam będzie wasz festiwalowy debiut na Ofie przebiegał? No bo jednak wielu artystów, którzy się pojawiają pierwszy raz na Ofie, zaczynają na grę na mniejszych scenach. Często to są małe scenki, żeby to się tam mogli pokazać. No wy dostaliście od razu, zostaliście wrzuceni na głęboką wodę.
1: No w sumie to był mocny roller coaster, bo na początku to była mega radość, ale też nie wiedzieliśmy, z czym to się wiąże.
2: Tak. Ale pamiętam, że Adam nam dał tą informację w ogóle z takim komentarzem, no, bo nie wiedzieliśmy, gdzie was umieścić i uznaliśmy, no dobra, spoko, może być tak główne. Tak, a tak to mi ja to pamiętam. Tak opowiadał. I to było śmieszne, jak lekkim tonem to komunikował, a ja po prostu zrobiłam wielkie oczy i aż nie dowierzałam, jakby czemu, dlaczego ci ludzie nam tak ufają z tym wszystkim, co jest świetne, bo my byliśmy gotowi wykonać tą pracę, ale fajnie, że ktoś w nas widział ten potencjał i uznał, że damy radę i my jakby podeszliśmy do tego na poważnie.
1: No dużo przygotowań, ponieważ nam nie było dane soundcheckować się, ponieważ tak? To nie można? Okej.
0: Okay. Nie możemy tego mówić.
1: Nie możemy?
0: Chciałem posłuchać dalej tej historii. Dobrze, to jak zejdziemy zaraz z anteny na chwilę, to wtedy ja posłucham dalej. Nasi słuchacze nie. Ale wracając do właśnie tych emocji, to czy tam pojawił się strach? Czy ta emocja była obecna w was, kiedy dowiedzieliście się, że to będzie duża scena?
2: Mi się wydaje, że tak, nie wiem, tydzień czy półtora tygodnia przed festiwalem zaczęłam się faktycznie bać, ale w sumie jak sobie tak próbowałam to rozpracować w głowie, to nie bałam się, że nie damy rady, bo wierzyłam w nas. Nie bałam się, że nie jestem w stanie tego wykonać, tylko bardziej bałam się, że się będę bała. Co jest w ogóle najbardziej absurdalną pułapką ludzkiego umysłu. Ale w jakiś sposób dało się to rozpracować i podejść do tego na spokojnie.
0: I im bardziej się bałaś, że będziesz się bała, tym bardziej się bałaś samo nakręcające się koło.
2: Tak.
0: A w momencie, kiedy już weszliście na tą scenę, no to wtedy udało się tę tremę jakoś ogarnąć, czy jednak ta pierwsza emocja była dość silna?
2: Jak się człowiek przejrzy w tych ludziach i ich uśmiechniętych twarzach i poczuje tę energię, no zobaczy, jak ładnie słoneczko świeci i odda muzyce, to jakoś się zapomina o tym wszystkim.
1: Tak, z mojej perspektywy to myślę, że po pierwszym numerze już mnie odpuściło. Że już byłem taki, okej, dobra, gram. Tak, ale na początku było trochę stresu. No bo kurczę, mega dużo ludzi przyszło, bo dostaliśmy wyższy spot na festiwalu. Ten, kto historii to nie znał, to wybuchł wulkan we Włoszech i zespół Wednesday nie mógł przelecieć na czas. Więc tam zaszły roszady, Bujaturla weszła na nasze miejsce. My weszliśmy na wyższy slot na tej głównej scenie. No i myślę, że sporo ludzi to jakby dzięki temu jeszcze więcej ludzi przyszło.
0: Tak, no na pewno jednak ta godzina też zrobiła trochę różnicę, no bo gdybyście otwierali tę dużą scenę, to jest wtedy jeszcze szansa, że niektórych nie będzie na terenie festiwalu, że ci ludzie będą się schodzić, no po godzinie 19 to już są wtedy te maksymalne tłumy. Dowiedzieliście się o tym jakoś pewnie na 3 dni przed festiwalem, coś takiego, no bo wtedy zespół Wednesday chyba utknął?
1: W sumie to tego samego dnia.
2: Dzień przed.
1: Dzień przed się dowiedzieliśmy.
2: Ale w zasadzie, no dla nas robota taka sama.
1: No tak, robota taka sama, tylko więcej ludzi.
2: Tylko więcej oczu na nas.
1: Tak, więc to akurat super.
0: A z tymi oczami na koncertach, już tak wychodząc poza tego OFA, próbujecie na ogół złapać kontakt, czy bardziej wejść w siebie, przeżywać swoje emocje i trochę się od tego odciąć? Jaka jest wasza strategia na przeżywanie koncertu?
2: Jedno i drugie. Lubię z ludźmi śpiewać na przykład. Jak widzę, że ktoś śpiewa tekst, to staram się jakoś z nim złapać kontakt wzrokowy. Albo odpowiedzieć po prostu na jakieś machanie czy coś takiego. Ale są momenty, kiedy po prostu nie ma innej opcji, jak zatopić się w tej emocji, bo to tylko w ten sposób jakby odpowiednio ją przekażę. No, są takie też momenty.
1: Ja w sumie bardziej patrzę na ludzi, jak jest na koncertach i tak analizuję reakcję, czy wszystko idzie dobrze, bo też po ludziach widać, jaka jest energia i tak dalej. Więc można z tego dużo wyczytać, ale koniec końców mamy jakby swojego seta jakby zrobionego, więc trzeba go zagrać jak najlepiej i czasami daje to dużo motywacji, jak ludzie się mega dobrze bawią, czasami, nie wiem, bywają takie gorsze momenty, ale to już myślę, że minęło. Myślę, że bardziej na początku, jak graliśmy, to ja miałem takie momenty właśnie w trakcie koncertów, ale teraz mamy tak dobrego seta w sumie, że Że jeszcze nie widziałem, żeby ktoś się źle bawił. Hey, albo żeby sobie stał i totalnie go to nie obchodziło. Bo tak. Też trochę się słuchacz zmienił, mam wrażenie. Jakby...
0: A jak się zmienił słuchacz? To jest, myślę, że dość ciekawe.
1: Myślę, że coraz więcej ludzi po prostu się tym zainteresowało i mega dużo takiej jakby szersza publiczność się zrobiła, mam wrażenie, przez to, że więcej ludzi. No i głównie to, tak naprawdę.
2: I na początku, jak ta publiczność jest mniejsza, to też mam wrażenie, jest bardziej taka nieśmiała i shy. A jak jest tych ludzi więcej, to się sami napędzają i więc jest to bardziej takie żywe, więcej widać po prostu.
0: Tak, to jest taki chyba koncertowy efekt kuli śnieżnej, kiedy publiczność wzajemnie się nakręca, wtedy wy macie trochę mniej odpowiedzialności na swoich barkach, ponieważ oni sami potrafią się nakręcić i zmobilizować do tego, żeby śpiewać razem z wami. A publiczność na waszych koncertach, no właśnie, jaka jest? Czy to jest publiczność głośna? Bo jednak wasze utwory są w dużej mierze dość spokojne, więc jak ludzie przeżywają spokojne utwory?
1: Kurde, w sumie to...
0: Domyślam się, że to nie jest pogo na każdym koncercie. To nie ta... To trochę nie ten target audience, więc...
2: Najspokojniejszym naszym utworem obecnie w secie jest Róża i w zasadzie w tym momencie większość osób po prostu z nami ją śpiewa. I to jest super. Wydaje mi się, że ludzie się tańczą, bujają do tego, że faktycznie nie ma moszpitu na naszych koncertach, ale jest trochę skakania. My też chcieliśmy sformułować tego seta w jakiś taki sposób, żeby było żywo po prostu, żeby było dynamicznie.
1: No nie, no jak wiadomo, nie jest to koncert Niny Dziradzi, tak? W sensie to nie jest ten poziom energii, ale to są po prostu inne emocje i to jakby o to w tym chodzi.
0: A ten set, który mieliście przygotowany na OFA, który jest już setem, no domyślam się, że bardzo ważnym dla was, to będzie też set, który będzie się grał w trakcie tej trasy koncertowej na jesień. Czy myślicie, że tam zajdą jakieś grubsze zmiany?
2: Chcemy dołożyć więcej utworów, ale te, które mamy przygotowane, myślę, że zagramy w podobnych wersjach.
1: Tak konkretnie się jeszcze nie zastanawialiśmy, bo przygotowania na razie trwały do OFA, więc ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo dosłownie chyba nie wiemy jeszcze. Na pewno rozszerzymy repertuar, no bo jakby to jest nasza trasa, więc możemy sobie grać ile chcemy.
0: Tylko tutaj właśnie, jak najwięcej.
1: Tak, tylko właśnie tutaj będziemy musieli się mocno zastanowić nad tym, żeby jakby dobrą rozrywkę też zapewnić słuchaczom.
2: Zoptymalizować to.
1: Tak, tak.
0: A jakie były, jeszcze wracając do tego OFA, już na ostatnie pytanie pozwolicie i zaraz przejdziemy do waszej muzy po prostu. Ale jeśli chodzi o wasze oczekiwania po tym OFA, to było... Czy to, co zobaczyliście na publiczności, czy liczba osób, którą zobaczyliście na publiczności, to było to, czego się spodziewaliście? Czy baliście się, że będzie mniej osób? Czy może spodziewaliście się, że będzie więcej? Jak to, co się wydarzyło, ma się do waszych oczekiwań przed koncertem?
2: Myślę, że przerosło moje oczekiwania, ale ja też nie chciałam się nastawiać na za dużo, żeby trochę chłodniej do tego podejść. Więc ostatecznie wyszło super, bo tylko się miło zaskoczyłam.
1: Tak, ja mam trochę tak, jakbyś poszedł na film, nie? Że jak przeczytasz złą opinię, to się będziesz nastawiać na słaby film, co nie? I lepiej w ogóle się na niczym nie zastanawiać i się miło zaskoczyć. Bo w sumie skąd mieliśmy wiedzieć, ile ludzi może przyjść na nas na OFF festiwalu. W sensie to mogło być równie dobrze... W sensie zakres mógł być mega szeroki. Jakby ciężko to było to przewidzieć, bo nigdy na takim festiwalu nie graliśmy. To był nasz pierwszy raz.
2: Tu do 6000 osób. Tak. Mniej więcej.
1: Tak. I ja się mega miło zaskoczyłem, bo naprawdę było gęsto. I no mega byłem zadowolony. Więc pro tip, nie zastanawiać się, jak chodzicie na filmy, to też nie. I się lepiej miło zaskoczyć, niż się nastawiać wcześniej.
0: Tak, to było bardzo miłe zaskoczenie. Dla mnie miłym zaskoczeniem też był wasz ostatni album. O tym albumie porozmawiamy za moment, ale teraz zróbmy sobie chwilkę przerwy, żeby wziąć oddech i posłuchajmy sobie teraz w takim razie, posłuchajmy sobie może ty też.

0: To było Może Ty Też, a my witamy was w kolejnej części kwiatowej audycji. Z nami cały czas jest zespół Mlecze. Przed chwilą rozmawialiśmy o Off Festiwalu. To już za nami. Niestety, chociaż to cudowny festiwal jest. Ale teraz myślę, że żeby przyspieszyć trochę naszą rozmowę, to może kilka pytań w formie to czy to, więc nie musicie się ze sobą zgadzać, ale mam dla was kilka pytań. Gitara akustyczna czy elektryczna?
1: Akustyczna.
2: Elektryczna.
0: Dobrze, mamy pierwszą niezgodność. Maruda czy album niebieski?
2: Album niebieski.
0: To kontynuujmy. Album niebieski czy Blue Album Weezera?
1: Blue Album Weezera.
2: Album niebieski.
0: A wolelibyście jeden duży koncert czy trasę po małych klubach?
2: Trasę po małych klubach. No dobra. Tak, trasę po małych klubach. Trzeba coś wybrać.
0: Tak, niestety trzeba coś wybrać. Był moment zawahania też. Główna scena na Off Festiwalu czy mała scena na Coachelli?
2: Główna scena na Off Festiwalu.
1: Tak, główna na Offie, no.
0: Wiosna czy jesień?
1: Jesień.
0: Nawet tutaj różnica. Fiołek, Rumianek, Stokrotka czy Haber?
1: Haber.
2: Janek.
0: Winyl czy płyta CD?
1: Płyta CD.
2: CD, no.
0: A polska scena indie czy anglojęzyczna?
1: Anglojęzyczna.
2: Tak, zgadza się.
0: Zapytałem też o tą polską scenę indie teraz, bo wydaje się, że ona nie jest szeroka. Wydaje mi się, że wy gracie trochę na scenie, na której po prostu był pewien głód takich zespołów jak wy i dlatego też fajnie, że jesteście na tej polskiej scenie muzycznej. Ale gdybyście tak mieli powiedzieć, do kogo jest wam najbliżej z polskich artystów, to znajdujecie takie nazwiska, takie nazwy zespołów?
1: Kurde, mega, w sumie ciężko tak się porównać. Przez to właśnie, że
0: nawet nie to, że porównać, ale może na zasadzie, z kim najbardziej wajbujecie.
2: W sensie chodzi o inne zespoły, z tak. którym się tak przecinamy?
0: I czujecie, że muzycznie jesteście podobni, zgodni.
2: No to mi się wydaje, że właśnie wrócę znowu do naszej niebieskiej trasy, bo zaprosiliśmy gości, do których jest nam blisko muzycznie i chociażby w Warszawie będziemy grać z Klejnot z naszej wytwórni, we Wrocławiu z Nago, w Poznaniu z Niemocą, w Katowicach z Polą Maj. Seweryn z zespołem, co prawda tutaj już jeden Mleczek, ale no to też no ma swoją indywidualną twórczość, która też jest bardzo, bardzo blisko naszemu klimatowi. Więc tak, szłabym tym tropem, że faktycznie zaprosiliśmy na trasę gości, z którymi wajbujemy i rezonujemy.
1: Dokładnie.
0: No i ja, jak w ogóle zobaczyłem supporty na waszej trasie, to byłem aż zaskoczony.
2: Nie są supporty, tylko zespoły, z którymi właśnie organizujemy ten event, tak?
1: Tak, no. Okay. Bo w sumie my ich zaprosili. W sensie tak, nie wiem, jakoś taki mamy survivor, że mówimy, że są goście.
2: Tak, bo...
1: Ale jakby niektórzy mówią support i to też jest okej, ale my wolimy goście.
2: Tak.
0: Jak spojrzałem tą listę, to było naprawdę takie Polish Indie All Stars. Naprawdę same duże nazwy, nazwiska i to będzie w ogóle świetna trasa pod tym względem. Na pewno czujecie dumę z tego, jaki zestaw wam się udało zebrać na tę trasę, ale może są jakieś zespoły albo jacyś wykonawcy, których jeszcze kiedyś byście chcieli zaprosić, albo przynajmniej się z nimi przeciąć na jednej scenie, a do tej pory wam się to nie udało. Są jacyś tacy?
1: Ja bym z Kolsami chciał kiedyś zagrać, to by było super, myślę.
2: Tak, z Kolsami totalnie byłoby super, ale ja też bardzo lubię Kiwi i na przykład z nią chciałabym się znaleźć kiedyś na scenie albo coś pomuzykować. W sumie muszę do niej o to zagadać. Albo Oyster Boy. Super, super muzykę tworzy.
1: Tak. No, nie, dobra wymieniłaś.
2: No.
0: Tak, jest dużo dobrej muzyki. No to jest myślę, że fajny wniosek w ogóle dla naszych słuchaczy. Żeby też, jeśli nie znają tych twórców, to żeby ich sprawdzili.
1: Polecamy. Mówię,
0: jeśli
1: polecamy.
0: Chodzi o gości na waszej trasie, to tam jest bardzo fajne zestawienie na wielu z tych koncertach. Już byłem i w sensie tych wykonawców i sam mogę polecić to naprawdę jeszcze, bardzo czystym sumieniem.
2: Jeszcze Szama, zapomnieliśmy powiedzieć Szama. Tak. No. Uwielbiamy Szamę jeszcze.
0: Szama jest świetna.
1: Ale z Szamą scenę dzieliliśmy.
2: Tak,
1: więc dzieliliśmy. Tak, no.
0: Okej, jaki to był event?
2: W Starych Babicach był taki event na rozpoczęcie wiosny i stworzyliśmy formację Szamlecza i zagraliśmy wspólnego seta z Szamą i to było też, to była świetna zabawa.
0: Tak, Szama nie została z wami na dłużej, ale Seweryn został z wami na dłużej. Udało wam się też takiego mleczyka zdobyć. Jak to w ogóle się stało, że Seweryn, no, który jednak prężnie rozwija swoją karierę, w tym roku też wypuścił fajne takie do pośpiewania, a jednak znalazł czas, żeby dołączyć do waszego projektu. Jak to się stało?
2: W odpowiednim trafiliśmy na Seweryna w odpowiednim momencie, w którym właśnie Natasza musiała zrezygnować z grania z nami na syntach. Jakoś tak się złożyło, że byliśmy na wspólnym wyjeździe z między innymi z Sewerynem. No i on tak powiedział, że w sumie to miał taki śmieszny sen, że grał z nami na scenie i że bardzo mu się to podobało i po prostu zaproponowaliśmy mu wspólne pogranie, no i było fajnie, więc gramy dalej.
0: A w jaki sposób on jest zaangażowany w życie waszego zespołu? Czy to jest taki dodatkowy członek na koncerty, czy on rzeczywiście teraz jest jednym z waszych mleczyków w składzie?
2: Powiem tak, teraz jesteśmy w momencie, w którym gramy koncerty, a jeszcze nie zabraliśmy się za komponowanie kolejnego albumu. Będziemy do tego siadać i wtedy będziemy pytać Seweryna, czy chce i czy ma czas.
1: Dokładnie.
0: Okej, jestem ciekawy, jak to się rozwinie, bo to jest naprawdę bardzo fajna współpraca. I kiedy ja to zobaczyłem, to naprawdę byłem podjarany, że tak to wygląda, że na naszej polskiej scenie muzycznej takie fajne crossovery powstają. Takie nasze Indie Avengers.
1: No właśnie. Indie Avengers się robi z tych meczów.
2: Tak.
0: Tak, zwłaszcza, że no, wy na scenie funkcjonujecie już od jakiegoś czasu, funkcjonujecie przed mleczami. Ty, Karolina, miałaś swoją solową twórczość. Dalej masz swoją solową twórczość. Było Long Time No Talk. Niektórzy z muzyków z waszego składu wcześniej grali w zespole UMOPA i może pewnie cały czas będą grali w zespole UMOPA. Więc wy macie duże doświadczenie. Tak jak się to sumuje na tej scenie alternatywnej. Jak to się w ogóle stało, że wasz zespół jest w takim składzie, w jakim jest obecnie? No bo były zmiany osobowe. I jak to przebiegało, że cały czas udawało wam się znaleźć nowych członków do zespołu?
1: Mi się wydaje, że za każdym razem jak po prostu wychodziło to, że ktoś musi jakby zrezygnować, albo nie ma czasu, czy musi zająć się jakimiś swoimi sprawami, to po prostu zawsze były jakieś polecane osoby, razem się nad tym zastanawialiśmy i jakoś, nie wiem, wśród znajomych mamy tyle muzyków, że to nie był duży problem i też przez te właśnie lata grania w jakichś innych zespołach, etc. Po prostu się dużo znajomych muzycznych zdobywa i ten skład nie jest tak ciężko uzupełnić. W sensie, oczywiście, wiadomo, no szkoda jakby każdego członka, ale no, można znaleźć nowych znajomych, którzy chętnie też zagrają i jest mega fajnie też wtedy.
0: A czy macie poczucie, że wasza muzyka zmienia się wraz z tym, jak zmienia się wasz skład, czy zostajecie cały czas na takiej samej drodze, na jakiej byliście wcześniej?
2: Myślę, że każdy tam daje cząstkę siebie i chociażby, no nie wiem, ja to odczuwam słuchając Marudy, a później słuchając albumu Niebieskiego, chociażby to, że najpierw grał z nami Janek Nowakowski na perkusji, którą właśnie nagrywał na Marudę, a później nagrywał ją Marcin Poklewski-Kozioł. Ja czuję ich charaktery w ogóle w tych numerach i w tym, jak grają te partie.
1: Tak, bo pomiędzy Marudą a albumem Niebieskim to różni się tak naprawdę w sumie jeden kompozytor i to jest właśnie perkusja. A tak to jakby jesteśmy kompozytorami tych dwóch albumów. Ja, Karolina, Ilia i tylko właśnie perkusja się zmieniała.
0: Okej, to zobaczymy, co będzie na trzecim albumie. Mam nadzieję, że ten skład się już będzie tylko rozszerzał. A właśnie, myślicie, że ten skład będzie się rozszerzał personalnie i że po prostu będzie więcej instrumentów, więcej osób na scenie? Czy chcecie to zostawić?
1: Ja bym chciał tancerzy na scenie.
2: Ja bym chciała orkiestrę, ale póki co mamy 5 miejsc w aucie, więc...
1: Tak.
2: Tak, póki nie będziemy mieć przepracowanej logistyki, to musimy się jeszcze wstrzymać.
1: Tak, jeździmy tak, jak Peugeot Partner nam pozwala. Dokładnie. Ten, kto jeździł Peugeotem Partnerem, to wie, co to jest dobry samochód.
0: Tak, o tych obowiązkach komunikacyjnych rozmawialiśmy w naszej przerwie tutaj, kiedy nasi słuchacze słuchali, może ty też, bo rzeczywiście no, na pewno przygotowywanie się do tej trasy pod względem takim logistycznym i załadunkowym jest trudne, ale może na 2 samochody byście się w pewnym momencie zabrali, albo nawet cały autobus i wtedy ta orkiestra by się zmieściła. To by było, myślę, że bardzo fajne. W waszych utworach macie takie utwory, które fajnie by było przearanżować, może nie na orkiestrę od razu, ale macie taką wizję, że niektóre utwory chcecie zrobić może inaczej?
2: Myślę, że jak już trochę pogramy na koncertach, to możemy poczuć coś takiego, że a ciekawe, jakby to zabrzmiało w innej aranżacji. I myślę, że każdą piosenkę można w jakiś sposób przerobić, więc... Ale póki co to ja nie czuję dużo potrzeby.
1: Czy my przerobiliśmy już część kawałków delikatnie? Aera przerobiliśmy bardzo, w sumie na kompletnie inny gatunek muzyczny. I jakby my ruszamy trochę te jakby kompozycje, żeby to się różniło na koncertach, żeby jakby słuchacz miał też coś nowego i żeby było dopasowane do seta. Bo czasami chcemy ten utwór zagrać w konkretnym momencie jakby koncertu i potrzebuje na przykład podnieść jego energię lub obniżyć, to wtedy nad tym dyskutujemy. I na pewno będziemy, myślę, angażować. Jak będziemy przygotowywać się na album na trasę niebieską.
0: Okej, okay, dobrze, to my na razie porzucimy myślami album niebieski. Przeniesiemy jeszcze chwilę na Marudę, bo teraz sobie posłuchamy Minie jesień.

0: To było mini jesień, jesień jeszcze przed nami i na tę jesień koniecznie trzeba będzie się wybrać na trasę koncertową zespołu Mlecze, zespołu, który cały czas jest z nami. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy was mogłem usłyszeć na żywo i to było, kiedy graliście rok temu w Hydrozagadce przed MOP-em podczas jego koncertu. Wtedy to było koncert próbujący uniwersum.
1: Tak, tak, premierowy, no.
0: Tak, dokładnie. Pamiętam też, dzisiaj nawet odkopałem moją pierwszą relację, jaką wrzuciłem z waszego koncertu, bo byłem zainteresowany, jaka była moja pierwsza myśl i tam było tylko pięć słów, bo napisałem tak proste, a tak przyjemne. I potem czytam też inne recenzje waszej twórczości, waszego ostatniego albumu. Słowo proste, minimalistyczne pojawia się często, ale pojawia się jako komplement. Czy kiedy wy myśleliście na początku o swojej twórczości, o tym, jaką muzykę chcecie tworzyć, to czy te przymiotniki się tam pojawiały? Czy to miała być właśnie muzyka, która będzie nieprzekombinowana?
1: Się wydaje, że tak, że mieliśmy takie założenie w sensie takim, że w ogóle sama nazwa Mlecze trochę ma to komunikować, że my nie chcemy, to jest taki prosty kwiatek, który wszędzie, gdzie nie spojrzysz, to sobie urośnie, nawet na chodniku, w jakimś pęknięciu w betonie. I jakby jest to bardzo powszechny kwiatek, taki mało pretensjonalny i też stąd ta nazwa, bo taką muzykę chcieliśmy proponować, więc wydaje mi się, że to skojarzenie i takie opinie są jak najbardziej zgodne z naszym jakimś takim założeniem.
2: Też staramy się aranżacyjnie nie przesadzać, więc w sumie ma to sens.
1: Ale nie nazwałabym naszej muzyki minimalistycznej.
2: Tak, ale na pewno nie minimalistyczna, to fakt. I myślę, że Maruda miała w sobie dużo więcej, w sensie jeśli już mówić o minimalizmie, to miała w sobie dużo więcej tego właśnie przymiotnika.
0: To zdecydowanie. Tak.
2: Niż album Niebieski. I kurczę, mam wrażenie, że tak mimowolnie trochę odchodzimy właśnie od tego minimalizmu. I może być coraz bardziej tak skomplikowanie, powiedzmy.
0: Tak, może być, ale maksymalistycznie nie będzie.
2: Nie wiem.
1: Kurczę, jak ja sobie myślę o naszym utworze z albumu Niebieskiego Zły Świat, to mi się wydaje, że to można powiedzieć, że jest trochę przepychu, więc...
2: Albo
1: mróże oczy, ten
2: tak.
1: Bridge.
2: Nie, tam już dużo więcej.
1: Tak, wypełniamy, coraz bardziej tam kolorujemy, tak mi się wydaje.
2: Tak.
0: A macie takie momenty, kiedy stwierdzacie, że nie można przekolorować, że czujecie, że musicie powiedzieć stop w danym momencie, czy raczej nie musicie tego werbalizować?
1: Takim przykładem, mi się wydaje, gdzie musieliśmy się zatrzymać, to jest na przykład, nie wiem, przy tworzeniu aranżacji koncertowej do Róży uznaliśmy, że chcemy z niej trochę ściągnąć właśnie instrumentów na samym początku, żeby jeszcze bardziej na przykład przemówiły słowa, albo żeby to bardziej wpłynęło na dynamikę tego seta, żeby był czas na oddech. I właśnie czasami odejmowanie dodaje po prostu.
2: Tak, od siebie mogę dodać, że bardzo ważny jest moment, w którym przy kompozycji jakby twórca mówi sobie dość, bo to jest taki moment po prostu zakończenia jakby tworzenia i on też jakby pozwala się zreflektować jakby dwa razy nad tym, czy po prostu to jest dobre, tak? Bo jeżeli już jakby czuję się wewnętrznie, że jakby projekt, jakby nie umiem nic więcej dodać, nie jestem w stanie nic więcej dodać, to też od razu ma się w swojej głowie opinię, to jest dobre albo złe. I jakby idzie się do kolejnego projektu, albo jest się zadowolonym z siebie i się go publikuje, dodaje do płyty, albo nie wiem, czeka na swój moment.
1: Też w ogóle przy kompozycji utworu, no nie wiem, jak już się pracuje przy jakichś tam trackach, na przykład w kompie, to nie wiem, wydaje mi się, że fajną metodą jest po kolei sprawdzać na przykład jak brzmi utwór bez tego konkretnego instrumentu, do którego może już się przyzwyczaiłeś tworząc, żeby sprawdzić, czy może przypadkiem on nie szkodzi. I takie testowanie jak ten utwór zabrzmi, jak wyłączę to, a jak wyłączę to, a jak dodam tamto. No warto sobie sprawdzać po prostu różne rzeczy.
0: wy teraz powiedzieliście coraz więcej na temat tego waszego procesu twórczego, a jestem ciekawy, jak on wygląda w podziale na osoby, no bo jednak jesteście zespołem i jak wygląda podział obowiązków przy tworzeniu albumu, jak to wyglądało na przykład przy tym albumie niebieskim, który dostaliśmy od was w tym roku. Czy były jakieś konkretne obowiązki? Ta osoba konkretnie zajmuje się zawsze miksem, ta osoba zawsze zajmuje się masterem, czy nie było to aż tak sprecyzowane?
1: Znaczy, była osoba, która zajmuje się miksem i masterem, i był to Kuba Kutera, któremu oddaliśmy tę część właśnie inżynieryjną. A jeżeli chodzi o sam proces twórczy i tworzenia demek, to najfajniej czujemy się wtedy, kiedy siadamy do tego razem. I faktycznie wynika to z jakiegoś naszego spotkania. Tak, jeżeli chodzi o teksty, to przy albumie niebieskim uznałam, że chciałabym to przejąć ja i chłopaki. Chłopaki byli za tym. Coś, Michał, masz do dodania?
2: Dajemy sobie dużo przestrzeni do pracy twórczej i nigdy nie mówimy sobie nie. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, i to jest najważniejsze.
0: Tak, ta warstwa tekstowa też mnie bardzo interesowała, no bo tutaj zespoły mają różne podejścia do tego. Czasami jest tak, że to niekoniecznie wokalistka musi pracować nad tekstami. Czasami wokalistka je śpiewa, a może je napisać ktoś inny. Czy w przypadku waszego zespołu były takie utwory, kiedy to inne osoby w waszym zespole pisały tekst i były bardziej odpowiedzialne niż ty, Karolina?
1: No, były momenty, kiedy pisaliśmy wspólnie teksty. Na Marudę na przykład, przy To Były Mlecze, to wydaje mi się, że pisaliśmy to w ogóle całym składem, że z Michałem, Ilią i z Jankiem tamtego czasu.
2: Wianek też.
1: Wianek też pisaliśmy razem, Polny Kwiat, więc były jakieś takie momenty, ale... Nie wiem, no zawsze ja też byłam w to zaangażowana, więc nie wiem, czy...
2: Tak, ale przy drugim albumie po prostu stwierdziliśmy, że skoro Karolinie to tak dobrze wychodzi, bo jakby bardzo dobrze pisze teksty, to dlaczego jej nie dać po prostu opowiedzieć czegoś osobistego? No bo nie da się po prostu usiąść jakby z drugą osobą czasami i napisać o jakichś swoich sprawach takich wewnętrznych. Bo to trzeba po prostu tak naprawdę przemyśleć przed jakby ze samym sobą.
1: Tak.
0: No tak, pod tym względem muzyka jest, może być bardziej demokratyczna, gdzie rzeczywiście każdy dołoży coś od siebie, ale w przypadku tekstu to jest czasami dość osobista historia i ona musi wynikać po prostu z przeżyć jednej osoby.
2: Dokładnie.
0: A w tej warstwie muzycznej lubicie wychodzić poza swoje instrumenty i eksperymentować dalej, czy jednak każdy z was trzyma się swojego instrumentu, który jest jego głównym? Mówię tutaj już o tym właśnie procesie tworzenia. Czy macie tutaj ten mocny podział, że każdy zajmuje się swoim instrumentem, czy wtrącacie się sobie nawzajem, dopowiadacie do tego, co ma inna osoba?
2: Ja bym powiedział, że jest dosyć dowolna. W sensie, jeżeli ktoś potrafi, jeżeli ktoś ma pomysł, dlaczego nie? Dosłownie są takie momenty na Marudzie w sumie, że ja nie umiem grać na trąbce, ale mam. Więc coś tam pograłem i później się to podcięło, dodało jakby na Polny Kwiat i jest. Też wkręciłem się w synty i mam takie wewnętrzne poczucie, że dużo tego brzmienia syntowego też wykreowałem w sumie przy obu albumach. Ale wszyscy my korzystamy z tych presetów i tak dalej, więc ten, kto jest przy klawiaturze, ten działa.
1: Tak, też w ogóle jak mieliśmy nasze takie spotkanie w lato, takie bardzo twórcze w domu Michała, tam się zamknęliśmy na jakiś czas, żeby sobie popisać, no to wyglądało tak, że po prostu siedzimy sobie, są instrumenty i się nimi tak wymieniamy. Kto ma jakiś pomysł, kto chce coś dograć, kto chce spróbować i raczej w ten sposób to wygląda. Wydaje mi się, że no perkusję zostawiamy perkusiście zazwyczaj, ale poza tym to tymi instrumentami się wymieniamy.
0: Tak, no sytuacja, kiedy ktoś powie Marcin, daj pałeczki i ja teraz gram, to byłaby ciekawa. Pewnie ciężka w praktyce, ale pewnie byłaby też ciekawa.
2: Właśnie nikt z nas nie jest na tyle dobrym perkusistą, żeby faktycznie to, żeby to można było nagrać i to było takie wykorzystywalne. Ale na tyle mamy pojęcie muzyczne, że jakby jak tworzymy dema, to tam zawsze jakaś perkusja jest zawarta, więc...
1: Zaprogramować perkusję w programie już w miarę ogarniamy.
2: Tak.
0: O tym procesie twórczym trochę porozmawialiśmy. Porozmawialiśmy przy okazji o Róży, która tutaj już była wspominana, więc moja propozycja dla naszych słuchaczy, może po prostu teraz posłuchajmy Róży.

0: To byłam Róża i to są Mlecze z nami w studiu. Cały czas na szczęście jeszcze z nami. Rozmawialiśmy wcześniej o waszych, o tym, kto wam się podoba na polskiej scenie i o tym, z kim czujecie jakieś powiązania na polskiej scenie. Ale jak sami stwierdziliście, jednak scena indie jest zdominowana przez muzykę anglojęzyczną. Jakimi zespołami wy się inspirujecie i jaka jest taka muzyka, którą wy po prostu słuchacie i lubicie?
1: Przy albumach mieliśmy różne inspiracje, ale na przykład dla mnie Slow Pulp, nie wiem czy kojarzycie taki projekt, ale polecam wszystkim, którzy słuchają też Mleczy, myślę, że się na pewno spodoba.
2: Tak, Slow Pulp, Cactus Twins.
1: Tak, to jest takich bardziej oldschoolowych.
0: To jest absolutna klasyka.
2: Tak.
0: To myślę, że trzeba znać.
1: Jeszcze myślę, kurczę, co moglibyśmy polecić.
2: No. Momentami MGMT.
1: Tak. No, przy Marudzie
0: to
1: na pewno...
0: To już w tych momentach, kiedy jest bardziej maksymalistycznie.
2: Tak.
1: Przy Marudzie na pewno Manaj teraz było dla nas inspiracją.
2: Sixpence None the Richer.
1: Tak, no. przy albumie niebieskim Sixpence None the Richer to może nie każdy po nazwie kojarzy, ale na pewno znacie ich piosenki.
2: Tak. Bo one są... Breathe Your Name na przykład.
1: Tak, albo Kiss Me, tak? Oni, tak się
2: tak,
1: nazywa?
2: Tak, no.
0: Czyli to jest też fajne, że wy macie takie swoje inspiracje, które widzicie, że były bardzo przy jednym albumie i bardzo przy drugim albumie. A jakie są inspiracje, które byście chcieli mieć przy trzecim albumie?
2: No to właśnie planujemy spotkanie, żeby sobie o tym pogadać. Mhm. To najpierw sobie pogadamy sami, a potem przyjdziemy do was i wam powiemy, dobra?
0: Dobrze, to już jest w takim razie zapowiedź kolejnego spotkania. Jestem ciekawy, co nam uszykujecie w tym trzecim albumie. Jestem ciekawy, czy to będzie podobne do Marudalu, czy będzie podobne do albumu niebieskiego. Gdybyście teraz mieli powiedzieć, to właśnie, będzie to bardziej pójście w maksymalizm, czy to będzie trochę ostudzenie emocji po albumie niebieskim. Tak nie pytam was zespołowo, pytam was teraz jako pojedynczych mleczyków.
1: A na przykład
0: jakie są wasze odczucia?
1: Jako słuchacz jakby naszej muzyki, to co byś, jakby, jak byś się poczuł, gdyby to było coś zupełnie innego?
0: Ja bym się poczuł doskonale.
1: Tak?
2: Tak.
1: Gdyby tam nie było żadnej gitary nawet.
0: Naprawdę chcecie iść w tę
1: stronę? Nie, to jestem ciekawy. Serio.
0: Okej, czyli teraz ja jestem po prostu ankietowany. Jestem troszkę przerażony.
1: Ja robię research.
0: Jestem troszkę przerażony, bo jeśli taki będzie kolejny projekt, to ktoś mi powie, że przez niego. Więc nie wezmę tej odpowiedzialności na siebie. Aczkolwiek ja lubię bardzo redefiniowanie zespołów i bardzo lubię pójścia w innych kierunkach. Więc jeśli wy to zrobicie, to ja to na pewno przyjmę z wielkim entuzjazmem. Tak wam mogę powiedzieć. Chociaż troszkę nie wyobrażam sobie Mleczy bez gitary na ten moment, ale...
1: Czy taka jest moja ambicja, żeby napisać piosenkę bez gitary dla Mleczy, ale to zobaczymy.
2: Czy piosenkę jedną, to tam jest spoko.
1: Tak.
2: Ja uważam...
0: Myślę, że piosenka jedna by była bardzo akceptowalna przez wszystkich słuchaczy, gdyby na całym albumie nie było gitary, to...
1: To by było ciekawe w sumie.
0: To by było ciekawe.
2: Trzeba by było to dobrze ugryźć.
1: Tak, bo jednak gitara jest tak uniwersalną w sensie rzeczą, czy to jako instrument rytmiczny, czy solowy, no.
2: W ogóle fajnie pisać piosenki, które da się zagrać na gitarze, po prostu.
1: Tak.
2: Bo fajnie jak piosenka brzmi jako piosenka, to w jaki sposób ją zaaranżujesz, to możesz po prostu pójść w każdym możliwym kierunku. Ale to piosenka musi mieć jakąś fajną formę i być piosenkowo.
0: Tak, wydaje mi się, że w ogóle to ta gitara, w sensie granie utworów na gitarze, to jest właśnie taki synonim bycia piosenkową piosenką, jeśli możesz to zagrać przy ognisku na gitarze.
1: Tak, takie jest takiej szkoły robienia piosenek po Beatlesowej, jakby stricte, że utwór to jest refren, zwrotka, bridge, gitara gra sobie cały czas, jakby... Jest jakaś pewna struktura. To ja to tak nazywam osobiście, że to jest taka Beatlesowa struktura tworzenia utworów, jakby muzyki popularnej. No.
0: To jest bardzo fajna nazwa na to. Będę ja teraz tego wykorzystywał. Nie znałem tego sformułowania, ale jest on dość ciekawe. No, można też pójść w stronę MGMT. Wtedy te gitary można wyciąć, aczkolwiek gdybyście poszli tak daleko,
1: Tak, ale w muzyce elektronicznej jest dużo gitary. W sensie, jeżeli tam się faktycznie wgłębić w proces twórczy, to można znaleźć bardzo dużo gitary akustycznej i różnych warstw, które są tworzone, bo czasami bez sensu jest szukać jakichś kolejnych syntów i tak dalej, jak można jakieś konkretne częstotliwości wypełnić jakby gitarą, bo ona na przykład idealnie się wpisuje w ten jakby środek brzmienia i podbić pewne warstwy, więc tam jest dużo gitary ogólnie, tylko tego nie słychać, bo ona się po prostu zlewa. Ale to takich bardziej zajawkowiczów, którzy gdzieś tam na YouTubie sobie siedzą i jakby szukają śladów jakby znanych piosenek elektronicznych też.
0: No właśnie, jak tutaj wchodzimy w takie szczegóły techniczne, to już powiedzieliście, że za mix i master macie odpowiedzialną osobę, która się tym zajmuje. Czy w tym momencie waszej twórczości macie już ludzi, którzy się opiekują wszystkimi innymi rzeczami, które musicie robić jako zespół, czyli marketingiem, promocją, social mediami i tymi rzeczami związanymi z waszą twórczością, czy to jest troszkę na waszych barkach jeszcze?
2: To znaczy tak, my działamy w takiej grupie, która jest właśnie naszym zespołem, który

0: sami, więc ogólnie czuję, że po prostu mamy jakiś taki zgrany zespół i w ramach potrzeb po prostu dzielimy się tymi obowiązkami.
1: Dokładnie. No, generalnie, jeżeli potrzeba zrobić jakiś klip, jeżeli potrzeba wyprodukować merch, no to my jesteśmy w tym procesie twórczym po prostu, no w sumie od początku. I tak jest dobrze. Dobrze jest być jakby małym, zgranym zespołem. Nie trzeba zawsze wszędzie szukać jakichś freelancerów albo jakichś poszczególnych mniejszych biznesów, skoro ma się jakieś umiejętności, trzeba je wykorzystywać, tak?
0: Tak, dużo można zrobić na własną rękę, ale no też uważam, że to wszystko też działa tak sprawnie, dlatego że jesteśmy, no potrafimy się dogadać i potrafimy się wesprzeć. No dużo można zrobić, jak ma się wokół siebie ludzi, którzy wierzą w projekt po prostu.
2: Tak, ja pozwólcie, że jeszcze w ramach tej pytania was o tę warstwę pozamuzyczną waszej twórczości i o wasze pozamuzyczne obowiązki. To ostatni raz mówiłem, że w trakcie tego wyjazdu do waszej trasy, przypomnijmy, na jesień trzeba się wybrać na trasę niebieską, a w ramach tej trasy wyczujecie już jakieś obciążenie właśnie innymi obowiązkami, które musicie realizować? Czy już teraz musicie myśleć o organizacji tej trasy, czy jednak na waszych barkach będzie głównie ogarnięcie po prostu tej warstwy muzycznej?
0: Wydaje mi się, że już jakąś tam część pracy związanej z trasą, co tam robiliśmy, no planując ją po prostu. Teraz jesteśmy już po ogłoszeniu. No żyliśmy tym offem ostatnimi dniami, no miesiącami. Mhm. Więc teraz w zasadzie zacznie się etap dopinania tej trasy tak już na ostatni guzik.
1: Od siebie dodam, że to jest jakby przez to, że mieliśmy dużo koncertów w lato, takich ala festiwalowych, lub po prostu były większe sceny, to my się przygotowaliśmy trochę wcześniej też pod takim względem jak koszulki, płyty, żeby to już ze sobą wozić i jakby mieć, żeby też podbić po prostu sobie tą rentowność zespołu. Bo wiadomo, to jest mega ważna rzecz dla zespołu, no, z czegoś się musimy utrzymać. Mhm. I to dla mnie było osobiście najbardziej stresujący taki element, bo to jest coś, czego nie mogę zrobić sam, czyli wytłoczyć płyty i tak dalej. Jakby do tego potrzeba jakby firmy, która to zrobi na dużą skalę. Tak samo z koszulkami, no nie będę, jakby mógłbym się nauczyć, ale dużo łatwiej jest komuś zapłacić, żeby te 300 koszulek, czy tam 150, nie pamiętam ile zrobiliśmy, żeby zrobić. Potem dopinanie terminów, to też jest chyba najbardziej stresująca rzecz tego wszystkiego, żeby trasę ułożyć z klubami, żeby powiedzmy nie tracić pieniędzy na przejazdach, powrotach, najlepiej wszystko za jednym razem, żeby weekendy połączyć ze sobą, żeby tego nie rozbijać. Mi się wydaje, że to są takie najgorsze rzeczy. A cała reszta...
0: No, dużo już mamy za sobą po prostu.
1: Tak, a cała reszta, no zagrać, no to przygotujemy, to jest czysta przyjemność, przygotować się do grania tak naprawdę. Najgorsze jest dopinanie takich rzeczy właśnie z tyłu.
2: Tak, dopinanie tych rzeczy na pewno jest dość ciężkie, jeśli jest się w zespole, no ale chyba... Ostatecznie, jak się na to wszystko spojrzy i podsumuje, to chyba ostatecznie warto. Dla takich przeżyć, jakie mieliście chociażby ostatnio i dla pewnie fantastycznych przeżyć, które będziecie mieli na jesień, koniecznie wybierzcie się na koncert Mleczy. Ja na pewno to zrobię i nasi słuchacze też. Mam nadzieję, że się razem z nami na te koncerty wybiorą.
1: Tak, i jeszcze dodam, bo mamy bilety studenckie jakby dostępne. To jest, myślę, fajna rzecz. Dla wszystkich osób poniżej 25 roku życia chyba, tam mamy próg?
0: 25 albo 26.
1: Już nie pamiętam
0: ale
1: dokładnie.
0: Za okazaniem legitymacji studenckiej jest zniżka na nasz koncert.
1: Tak, i na wszystkie pule, więc no tak przystępniej zrobiliśmy, żeby młodsi jakby mogli przejść i posłuchać, tak? A myślę, że jak ktoś na przykład, nie wiem, jakby chciałby przyjść na koncert, to my jesteśmy mega otwarci i jakby jeżeli ktoś nas poprosi, to my możemy nawet zaoferować taką, jeżeli ktoś chce posłuchać, a nie ma pieniędzy, to jakby też chętnie zapraszamy, odzywa się do nas na brief, możemy się dogadać.
0: Znajdziemy jakieś rozwiązanie.
1: Tak, znajdziemy jakieś rozwiązanie, bo muzyka powinna być dla wszystkich.

0: a nie tylko dla tych, co mają na to pieniądze, żeby pójść do klubu. Więc tak. No ale z czegoś się musimy utrzymać, więc też biletujemy.
1: Także, żebyśmy mogli rosnąć i dawać wam więcej, to fajnie, jak kupicie bilet. Tak. Ale muzyka dla wszystkich, prawda?
0: Tak.
2: Tak, jest to piękne przesłanie na koniec i myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Niech te mlecze rosną jak najwyżej. Zespół Mlecze był dzisiaj naszym gościem. Dzięki bardzo.
1: Dziękujemy, super rozmowa.
0: Dziękujemy.
2: Naszym realizatorem był dzisiaj Jakub Wysocki. Ja się nazywam Mateusz Kwiatkowski. To była kwiatowa, dzisiaj wyjątkowo mleczowa audycja. I przede wszystkim to były Mlecze.

co wczoraj idę.

0: Cześć, z tej strony Michał Krupa, wasz wydawca aktywacji czwartkowej, na której was właśnie witam. I ze mną w studiu są takie osoby jak Martyna Szmałda.
1: Witam serdecznie.
0: I nasz realizator Łukasz Sierota.
2: Cześć wszystkim, witajcie. Po dwóch tygodniach.
0: Dokładnie. I w takim składzie dzisiaj będziemy, myślę, konwersować, bo nie spodziewam się tutaj innych gości niestety. No szkoda, bo ja wyjeżdżam na jakiś czas, nie będzie mnie przez 2 tygodnie co najmniej. I o tym właśnie dzisiaj będzie moja dyskusja, jest nawiązaniem do mojego wyjazdu, ale to potem o tym wspomnimy. Oczywiście nie ma płyty tygodnia, więc nie będzie płyty tygodnia, będzie coś innego, coś sobie wymyślimy. A tak to co jeszcze? Oczywiście kartka z kalendarza, kurier kulturalny, wiadomości studenckie. No i zakończymy naszym wejściem stałym, co to za sample i to co nas dzisiaj czeka. Więc z okazji tego, że był off w ten weekend, posłuchamy Artura Rojka, którego pozdrawiamy i posłuchamy jego piosenki Sportowe Życie.

Zece nie wiele szał. Pielęgnuję tu grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół, tu raz to buntu stanę. Raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery poryw, żeby mnie przeryć i poryć i wejść w moje terytory. Z tą agendą banalną, zresztą banał. Drobiazg najgorsza ta powtarzalność. Mało mnie bawi na dnia koniec. Ta cała przyziemność po mojej stronie, I stawię na baczność, ta jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlak nie trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś żeby. Zaniedbałeś sam, bydlaku jeden.

A w tych przerwach tędznych tak odlicza masz minie ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominę. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy w fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Carnaval.
1: Z racji, iż nie ma płyty tygodnia, jak już wspominałem, z czego jestem trochę smutno, bo nie mamy nowej muzyki do odkrywania, to każdy się pochwali, jak samemu odkrył jakąś muzykę i może powiecie, jakiej muzyki dzisiaj słuchaliście, jakiego albumu dzisiaj słuchaliście. Jestem po prostu ciekawy.
2: Ja mogę powiedzieć, że odkryłam na nowo, powiedzmy, zrobiłam taki throwback do albumu Taylor Swift, Lover. Cóż za nieoczywisty wybór z mojej strony. Tak czy inaczej, to zaczęło się mniej więcej w ten weekend, jak wracałam, albo jechałam nawet w pociągu do Krakowa. I jakoś tak ten pociąg obudził we mnie, nie wiem, wspomnienia i wszystko. I tak mówię, a dobra, posłucham. No i to był dobry wybór. Została ze mną na dłuższą chwilę. A wiadomo, ma dużo albumów, żeby nie było, więc to, że padło na jeden konkretny, to jest całkiem wyróżnienie, całkiem spore. No, także spoko vibe. Mega polecam, jakby ktoś chciał umilić sobie dzień albo popłakać, to też jest spoko. Każdy znajdzie coś tam dla siebie.
1: Łukasz, ty sobie powiesz.
3: No ja ostatnio słuchałem płyty mojego gościa, który był 2 tygodnie temu, a właściwie gościni. Była to Ola Błach, no i jej płyty z przyjemnością posłuchałem. Ona wykonuje muzykę jazzową. I co było najciekawsze, to to, że nie ma wielu kobiet tak naprawdę, które wykonuje taką muzykę, więc to tym bardziej mnie ciekawiło. I szczerze muszę przyznać, że mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem tego akurat rodzaju muzyki, to jednak to, jak Ola śpiewa, to naprawdę mi to zaimponowało bardzo. A tak poza tym, to co do albumów jeszcze, to tak naprawdę słucham często jednego z moich ulubionych albumów, czyli zespołu Depeche Mode i Violetta, jednego z najlepszych według mnie albumów w historii, więc tak zostawię.
1: Dobrze. To ja dorzucę od siebie swoje parę groszy. Ja słuchałem albumu Baby Morocco, którego miałem okazję zobaczyć na żywo w ten piątek ostatni na OFF-ie. No i powiem wam, że byłem zaskoczony jego performance'em, jego muzyką. Ja mogę go skomentować w ten sposób, że to jest męska wersja Charlie XCX.
2: Wow, mocny statement.
1: I to jest po prostu EDM żyje i EDM się trzyma dobrze. To świadczy o tym taka typu muzyka, która wychodzi w tych czasach i że ludziom się to podoba i że ludzie tańczą do tego, więc to jest najważniejsze. Jakby ktoś chciał posłuchać, to polecam. I chyba to tyle z płyty dnia, bo nie mamy więcej nic do powiedzenia.
2: Mamy płyty tygodnia w takim razie. Propozycja tak. Zofa.
1: No, może być. Tak. To słuchajcie, no. Skoro było Charlie XCX mowa, to będzie piosenka z Charlie XCX.
3: Dokładnie.
1: Piosenka Ringtone, która jest remiksem właśnie chyba z nią. I to jest oryginalna piosenka od 100 Gex. Więc może być mocno. Słuchamy.

0: Kurier Kulturalny. Kurier Kulturalny.
1: Już jutro, 14 sierpnia, odbędzie się finał tegorocznego cyklu Letnie Brzmienie Bielan. O godzinie 19 na terenie zielonym przy stawach Brustmana w rejonie Słonia Bielońskiego wystąpi formacja Mind, Body and Soul. Będzie to ostatni z 5 bezpłatnych koncertów organizowanych tego lata na Bielanach. Tym razem publiczność usłyszy połączenie soulu, popu i smooth jazzu. Wszystko w plenerowej letniej atmosferze. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą koc i spędzić piątkowy wieczór przy muzyce na świeżym powietrzu.
2: Do 30 sierpnia przed Och Teatr przy ulicy Grójeckiej można oglądać bezpłatne spektakle plenerowe Teatru Polonia i Och Teatru. Jutro o godzinie 17 widzowie zobaczą spektakl szelmostwa Lisa Vitalisa. W kolejnych dniach na najmłodszych czekają m.in. Czerwony Kapturek i Jasi Małgosia, a dorośli będą mogli zobaczyć Politykę, Flamenko Namiętnie czy Trenera Życia. Wszystkie przedstawienia plenerowe są bezpłatne, więc to propozycja zarówno na rodzinne popołudnie, jak i letni wieczór z teatrem.
3: Już 18 sierpnia o godzinie 16 na łące przy Muzeum Polin odbędą się bezpłatne warsztaty ze street artu. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w twórczej ekspresji, niezależnie od wcześniejszych umiejętności plastycznych. Zajęcia są skierowane dla osób w wieku od 14 do 19 lat. Organizatorzy chcą pokazać, że street art może być przede wszystkim sposobem na wyrażenie siebie, a nie sprawdzianem talentu. To druga z trzech wakacyjnych odsłon z cyklu Wpadnij na łąkę. Kolejne spotkanie poświęcone sztuce nowego cyrku dla początkujących odbędzie się 25 sierpnia, a kuriera przygotowała Martyna Szmołda.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety. Oddajcie lokale i hajs, nie cenzurujcie poety.

zaczynają się hulanki. Czekam aż znowu będziemy popijać Bacardi w klubie ze szklanki. Gdy na parkiecie nasze fanki, a na głośniku Niki i Cardi. Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa fanki.

0: I teraz poproszę o werble, bo pora przedstawić, jaki będzie temat dyskusji dzisiaj, więc...
1: No właśnie, niestety efektu dźwiękowego nie mieliśmy,
0: Nie mieliśmy, musimy improwizować.
1: Tak.
0: Słuchajcie, przeprowadzę dzisiaj dyskusję, którą nazywam Dlaczego ludzie chcą jeździć do Azji Wschodniej?
2: Mocny.
0: To jest ciekawy take, bo ja mam wrażenie, że co druga osoba, którą znam, w ciągu ostatnich paru lat była w Azji Wschodniej po prostu. I to jest jakiś status, który każdy chce osiągnąć albo...
1: Czyli między innymi Azja Wschodnia, czyli między innymi Japonia, tak?
0: No ja bym powiedział, że tak.
1: No tak, no bo Azja Wschodnia.
0: Japonia na pewno. W ostatnim czasie Chiny, co się stało popularne. Ja bym do tego dorzucił jeszcze Koreę, Tajlandię, Wietnam. I w sumie może Indie. Ale Indie to już jest taki hot take, że tak powiem. Ale o tym porozmawiamy też na pewno. Co by się zaliczało do tej części świata. No bo też nigdy nie słyszałem, żeby ktoś chciał polecieć na Filipiny, no. Ale to już jest inny case. Więc o tym porozmawiamy. Myślę, że ktoś coś z nas dorzuci tutaj od siebie. I tyle, no. Mogę już was zaprosić na to za niecałe 10 minut. Posłuchamy jeszcze trochę muzyczki i zrobimy wiadomości studenckie. I w tym czasie posłuchamy jeszcze najpierw Snake in the Grass od The Murlocs.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Zmiany w komunikacji 15 sierpnia. Studenci z dronami w USA. Kolejne niewybuchy w centrum. Wiadomości przedstawi Michał Krupa.
1: Najbliższą sobotę 15 sierpnia pasażerów warszawskiego transportu publicznego czekają zmiany związane ze świętem Wojska Polskiego i uroczystościami w stolicy. Korekty tras i rozkładów mogą być szczególnie odczuwalne w rejonie centrum Warszawy, gdzie zaplanowano uroczystości i wydarzenia związane ze świętem. WTP apeluje do pasażerów o sprawdzenie trasy przed wyjazdem i uwzględnienie możliwych utrudnień. Studenci Politechniki Warszawskiej ruszają do Stanów Zjednoczonych, by rywalizować w prestiżowych zawodach studentów Student Unmanned Aerial Systems. Warszawską uczelnię reprezentować będą dwa koła naukowe. Koło naukowe robotyków oraz Absolute Edge. Dla młodych inżynierów nie tylko prestiżowy konkurs, ale również sprawdzian ich umiejętności i efekt wielu miesięcy pracy. W okolicy ulicy Grzybowskiej odkryto kilka niewybuchów. Na miejscu pojawiła się policja, a teren został zabezpieczony. Do akcji wezwano patrol saperski i pirotechników, którzy mają ocenić znalezisko i zdecydować o dalszych działaniach. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i niezbliżenie się do zabezpieczonego miejsca. A wiadomości przygotowała Martyna Szmoda.

0: Dlaczego? Dlaczego każdy teraz jeździ na wakacje do Azji Wschodniej? To jest pytanie naszej dyskusji w tym tygodniu. I już w sumie wam odpowiadamy, tak. Zacząłbym tutaj od tego, że po prostu... No, ja mam wrażenie z swojej własnej perspektywy, że każda osoba, którą zna, była w Azji Wschodniej w ostatnim czasie albo aspiruje, żeby tam pojechać. I teraz, czy też coś takiego macie, że albo ktoś w waszym towarzystwie, w waszym kręgu znajomych mówi o swoim wyjeździe do Tajlandii albo do Wietnamu i po prostu nie można nic robić innego niż zazdrościć?
1: Szczerze mówiąc, to z tego co pamiętam, to moja siostra była w Wietnamie jakiś czas temu, z rok temu chyba. I ponoć dobrze to wspomina, więc...
0: No właśnie. A ty, Martyna?
2: No ja w sumie znam dwie takie osoby, tylko też to było rok temu. Moja przyjaciółka na pewno była na Bali i wtedy się dowiedziałam, że Bali nie jest na Hawajach, a byłam całe życie przekonana, że to jednak te same tereny, ale dobra. I tam Indonezja, coś tam, takie okolice. No i druga była w Szanghaju.
0: Okay.
2: Czy coś takiego. Okay. Więc... To też jest Azja, także dwie osoby to myślę, że całkiem duży odsetek.
0: Robi się już poważnie, dosłownie z minuty na minutę. I ja muszę się wyautować, bo no ja byłem wiele razy w Azji Wschodniej.
2: Serio?
0: No wiele, naprawdę. Czekajcie, muszę spojrzeć na mapę, żeby sobie przypomnieć, ale nie, no żartuję. No tak, w Tajlandii byłem, w Malezji byłem, w Singapurze byłem, w Indonezji byłem, na Bali też.
2: O.
1: Ciekawe.
0: W Chinach jeszcze nie, w Japonii wiadomo, jeszcze nie.
2: Jeszcze.
0: A teraz właśnie lecę już tą niedzielę do Korei Południowej.
2: To jest ta dobra Korea.
0: To jest ta nasza...
1: Ta lepsza.
0: Demokratyczna, że tak powiem. Tak. Ale właśnie też tutaj już dyskutowaliśmy wcześniej, czy na przykład Indie się zaliczają, bo w Indiach też byłem. Też byłem. Co ciekawe, 6 lat temu, tuż przed początkiem pandemii, więc to był bardzo ciekawy czas na podróżowanie po świecie. Ale generalnie ja po prostu muszę się z tym zgodzić, że tak, jest to coś innego niż mamy tutaj w Europie czy w Polsce. I to jest po prostu ta egzotyka i ten inny świat, co nas tam ciągnie. Tak w skrócie, tak. Ale dlaczego akurat teraz wszyscy się na to rzucili? Czy to jest kwestia tego, że nie wiem, nie ma nic lepszego? Czy na przykład to, że bardziej się opłaca niż pojechać na przykład na wakacje all inclusive do Turcji?
1: Może dlatego wydaje mi się, że już skoro prawie całą Europę zwiedzili, to może stwierdzili, że czas na coś innego spróbować, tak? I właśnie takie faktycznie ta Azja Wschodnia, albo niektórzy próbują też inne kierunki, jak Dominikana, Kuba i tam inne tego typu wyspy, więc... Albo Meksyk.
0: Wiecie, no, wyprawa w takie miejsce, które jest tak naprawdę drugi koniec świata od nas, no jest raczej kosztowna. Więc jak już tam lecimy, no to musi nas stać na to, żebyśmy jeszcze wyżyli na miejscu, prawda? No, więc ja myślę, że przez to, że Azja Wschodnia jest taką częścią świata, gdzie no jest dość tanio, chyba że lecimy do takiej Japonii, gdzie będzie już o wiele drożej, no to, że tak powiem, ceny się, że tak powiem, zerują. Wiecie, o co mi chodzi, nie?
1: A ciekaw jestem swoją drogą, jak już byłeś w tych wielu krajach, to jak tam jedzenie w ogóle oceniasz?
0: Oj, no to trzeba by było tutaj robić dyskusję na godziny, ale nie no, śmieję się. Wiesz, co ciekawe? Ja bym powiedział, że ta cała kuchnia w tamtej części świata jest dość ujednolicona, że spotykasz te same składniki, te same przyprawy, ale po prostu wykonanie jest inne i nazwy są inne. I to jest bardzo fajne, że no możemy bardzo tanio skosztować tamtejszych przysmaków i też przy okazji odkryć czegoś nowego, czego tutaj nie spróbujemy, no bo czy znacie na przykład jakąś restaurację, która specjalizuje się w kuchni
1: azjatyckiej?
0: W sensie taki na przykład Laosu, w kuchni Laosu. Ile nie. osób było na przykład w Laosie? No właśnie, nie, albo no właśnie. Ile osób z was jakby... Bo właśnie też tutaj dyskutowaliśmy o tym, że jakie są te kraje, które do tego też właśnie bym przeszedł, nie? Które kraje zaliczamy jeszcze oprócz tego? No bo oprócz tych Tajlandii, Wietnamu, takiego myślę głównego kierunku, no właśnie mamy Burmę, Laos, Bangladesz, obok są też te Indie. No ale czy aż tak dużo osób jeździ w tamte części świata?
1: No nie, się w te kraje tego już też nie kojarzę. No. Propos tego Laosu, tego kraju, tak? To nawet nie wiem, czy ktokolwiek, czy mało kto pewnie kojarzy w ogóle jakiś taki kraj jak Laos, tak? Bo to malutkie państewko, więc...
0: No właśnie i do tego ja bym bardziej myślał o tym w ten sposób, że ludzie lecą tam, gdzie jest największe skupisko takie turystyczne, nie? Dotychczas. Że i te kraje w Azji Wschodniej się tak rozwinęły pod turystów. I weźmy na warsztat na przykład taką Tajlandię, o której można by było naprawdę wiele mówić, czego się tam nie doświadczyło, czy z opowieści znajomych, czy nieznajomych. Mhm. Na przykład oczywiście mamy Pattaya, którego chyba każdy z nas kiedyś spróbował. Mamy też dużo, jak to się mówi, ladyboyów, tak?
1: A propos Tajlandii, to jeszcze tylko szybko wtrącę, to pewien znany polski komentator sportowy też ma swoje mieszkanie, ma swój dom też w Tajlandii i co roku tam jeździ, więc jeśli kojarzycie. Mateusz Borek jest taki komentator, on tam w Tajlandii też pomieszkuje.
0: No ja właśnie też mam takie powiązanie w sumie z pierwszej ręki, takich znajomych, którzy mieszkają przez pół roku w Tajlandii i przez pół roku w Polsce, co ciekawe.
2: Serio?
0: Tak.
2: Wow.
0: Ale to też tak ciężko nazwać, że to jest takie systematyczne, bo to bardziej chodzi o to, żeby przebywać tam na miejscu, ale tylko wyjeżdżać, żeby odnowić wizę i znowu siedzieć tam kolejne pół roku, nie? Ale tak też się da i to też w sumie jest spoko opcja, bo można zarabiać pieniądze polskie, które się przeliczają o wiele bardziej niż pieniądze lokalne. I żyć po prostu godnie, tak? Może widzieliście kiedyś filmiki z Bangkoku, jak są te wielkie wieżowce typu Warsaw Tower albo Żagiel w centrum Warszawy. No i tam są apartamenty na 30 którymś piętrze w cenie kawalerki 15 metrów w centrum Warszawy, no.
2: Serio?
0: Tak, tak.
2: Co my tu jeszcze robimy?
0: Z pełnym wyposażeniem, tak? Z pełnym wyposażeniem, w sensie siłownia i jakieś tam baseny, nie inne rzeczy. No i po prostu, o co więcej prosić, nie?
2: Żyć, nie umierać.
0: Żyć, nie umierać. I się trochę pogubiłem. No Tajlandia, tak. Oprócz ladyboyów mamy jeszcze, w sumie co nie wiem, czy powinniśmy wspomnieć, ping pong show. Wiecie, co to jest ping pong show?
1: Nie, też nie.
0: Okej, to wolę to nie wspominać, jak wiecie, co to jest.
2: Dowiemy się po wizji.
0: Dowiemy się po wizji, dokładnie. Jak ktoś wie, to wie. No i oczywiście nie można zapomnieć o tym, że zioło może być trochę popularnym kierunkiem ze względu na legalizację marihuany. Nie wiem, czy też słyszeliście o tym, żeby ktoś leciał do Tajlandii i zachwalał to, jak chodził na jarany przez cały czas. Nie?
1: Nie, aż tak.
2: Nie,
1: to,
2: chyba nie.
0: Tak, okej, okay, to tylko u mnie, tak? Nie, bo ja mam wrażenie, że jak na przykład moi znajomi jeździli do Tajlandii, to nie było dnia, kiedy oni po prostu nie chodzili z czerwonymi oczami, tak? Po prostu korzystali z dóbr lokalnych, z czego nie można odmówić,
2: o, właśnie,
0: prawda? No.
2: Poznawanie kultury od strony zielonej.
0: Dobra zielonej, referencja.
1: Zielonej zależy, jak na to patrzeć. No. Czy to tak się, czy to takich ziół, czy to tam się innego pali. Nie wiem, jak to tam jest, ale...
2: Nie będziemy wchodzić w szczegóły.
1: No właśnie, dlatego wolę.
0: To zostawimy każdemu do doświadczenia samemu na miejscu, dokładnie. Ale dobra, poruszmy na przykład temat Chinese Maxing. Słyszeliście o czymś takim jak Chinese Maxing?
2: Czy to jest jakiś, nie wiem, ruch polityczny, ideologiczny, coś w tym stylu?
0: No, ja bym się nie zgodził akurat. Bo faktycznie to brzmi jak, coś sobie brzmiało jak ruch polityczny, który miałby promować Chiny.
2: Tak.
0: Co w sumie może się sprawdza, bo jakby nie jest to takie oczywiste, że Chinese Maxing, jakby nie wiemy, czy to jest jakby orkiestrowane przez Chiny Ludowe, ale generalnie historia jest taka, że stało się to trendem na social mediach, żeby robić wszystko, co się da, żeby udawać człowieka, który pochodzi z Chin. Czyli tak, palić chińskie papierosy, pić chińskie piwo, spotykać się swoimi chińskimi albo chińskopodobnymi znajomymi i jeść, pić i palić cały czas dobre rzeczy, tak?
2: To
0: brzmi bardzo dobrze. I czego tutaj jakby nie lubić, tak? Mamy dobre jedzenie, dobre chińskie piwo, Qingdao, może kojarzycie, może kiedyś widzieliście w sklepie.
2: Chyba nie, zależy jakie logo.
0: Może podczas takiego tydzień azjatycki w Lidlu. ale Qingdao, tak. Jest to jedno z dwóch najbardziej popularnych piw w Chinach. I co ciekawe, no ono z tych dwóch jako jedyne właśnie wyszło poza Chiny, jest popularne też właśnie na przykład w Polsce, czy też generalnie na Zachodzie. A to drugie, które jest podobno też najczęściej sprzedawanym piwem na świecie. No wiadomo, Chiny to Chiny.
2: A, no tak.
0: Ale nie jest najbardziej sprzedawanym poza Chinami. Praktycznie w ogóle. I słuchajcie, no Chinese Maxing. W ostatnim czasie Chiny mam wrażenie, że stały się taką po prostu celem, do którego każdy chciałby pojechać, mimo tego, że źle się kojarzy, że ten komunizm czy zgnie komunizm, ale po prostu tam jest strasznie na bogato.
2: Tak?
0: No tak.
1: Chiny są nazywane państwem środka, tak? Z tego co kojarzę?
0: Ja nie słyszałem nigdy o takim.
1: Państwo środka, tak. A na przykład Japonia jest nazywana krajem kwitnącej wiśni.
0: Wiśni, no to... tak. Wiecie, no Chiny są strasznie rozwinięte technologicznie.
2: A, w ten sposób.
0: To są ogromne, ogromne miasta, które może czasami nie mają sensu. Nie wiem, czy słyszeliście o takim mieście, które zostało zbudowane na wzór Paryża.
1: Czy to jest Pekin?
0: nie, niestety. To jest takie miasto, w którym zbudowali dziesiątki kamienic, które przypominają takie jak centrum Paryża. I zbudowali też całe miasto wokół wieży Eiffla. Takiej repliki wieży Eiffla.
2: A też jest tak wysoka?
0: Tak, jest po prostu jeden do jednego jak w Paryżu.
2: No i po co latać do Francji, jak można
0: dokładnie,
2: od razu do Chin?
0: Dokładnie.
1: Mimo, że jest dalej.
0: No właśnie i to jest kwestia tego, że tyle rzeczy można zobaczyć w takiej części świata, że to się po prostu nie jest do wyobrażenia według mnie. I no ja będę miał na szczęście okazję być przez jeden dzień w Chinach teraz podczas swojego wyjazdu, bo oprócz w Korei Południowej to jeszcze będę w Hongkongu. A z Hongkongu się przedostanę do Shenzhen, czyli miasta, które jest tuż obok Hongkongu i to już jest, że tak powiem, w Chinach. Zobaczymy jak będzie, może zrobię Chinese Maxing, może wypiję dużo Qingdao i będę się świetnie bawił, zobaczymy.
1: To teraz na pewno wiem, o czym będzie następna dyskusja dnia, czyli będziesz tutaj przez półtorej godziny będziesz tutaj, wiesz, nawet możesz podzielić na trzy aktywacje tak naprawdę, z tego co tam zobaczyłeś i zwiedziłeś.
2: I prezentację wrzucić na stronę, żeby każdy zobaczył zdjęcie.
0: Oczywiście, no.
2: Liczymy na to.
0: Ale to powiedzcie mi na szybko, z tych wszystkich krajów, które mogliśmy dzisiaj wymieniać, których jeszcze nie wymieniliśmy, gdzie byście chcieli polecieć? Najbardziej.
1: No najbardziej chyba Japonia mimo wszystko. Najpierw bym zobaczył Japonię.
2: No też miałam plan tak wybrać, że tak powiem. Nie wiem dlaczego.
0: Ale dlaczego Japonia akurat?
1: Wydaje mi się, że Japończycy są bardzo kulturalnymi, wydaje mi się, ludźmi, tak? I po prostu z tego co wiem, to po prostu ma bardzo, bardzo dobre opinie generalnie wśród... Tam są naprawdę przekulturalni po prostu ludzie. Z tego przynajmniej ja się dowiedziałem, choć jeszcze tam nie byłem, ale jest to jakoś tak. A propos tego jeszcze, bo znalazłem ciekawostkę na temat Filipin. Tak szybko zmienię kraj.
0: No.
1: Bo Filipiny to kraj, który znajduje się na południowym wschodzie Azji, który składa się, uwaga, teraz, no i teraz zgadnijcie, ilu wysp?
0: Ja daję 1235.
1: No, więcej zdecydowanie.
2: Chciałam powiedzieć 130, ale dobra.
1: Uwaga, 7000 wysp.
0: No, nie dziwię się w sumie, tak to wygląda z mapy.
1: Z czego zamieszkałych jest niespełna 1000 z nich.
2: To już wiemy, dlaczego lepiej tam nie latać. Nigdy nie wiesz, na którą wyspę trafisz.
1: Wyspę, jak to się mówi? Samotna wyspa?
2: Bezludna.
1: Bezludna, o bezludna. Właśnie. Bezludna, tak.
0: A kojarzycie może taką wyspę niedaleko Indii? która się nazywa Sentinel Island. Słyszeliście może o tym miejscu, czy nie?
2: Nie. A co tam się stało?
0: Co, to jest taka wyspa, gdzie żyje 500 osób mniej więcej. Jest ona odcięta od świata w ten sposób, że nigdy żaden świat, albo w sensie żaden człowiek z świata zewnętrznego nie udało im się dotrzeć na tą wyspę i przeżyć. W tym sensie, aha, że nie dało się skomunikować z tymi ludźmi, którzy tam żyją, są, że tak powiem, ludźmi jakby rodowymi, którzy żyli na tej wyspie nie wiadomo od ilu lat. I oni są podobno, no, czy to kanibalami, czy nie.
2: Ojej.
0: Ale generalnie jest to jakaś ludność, z którą po prostu nie da się skomunikować. I jak ktokolwiek próbował się tam dostać, to spotykał się z agresją. I to są właśnie takie miejsca właśnie w tej części świata, gdzie w sumie są wyspy. No i właśnie niby są ludzie, ale kurczę...
2: Nie wiadomo jacy.
0: Nie wiadomo jacy, no.
2: Będąc w Indiach, nie myślałeś o tym, żeby wsiąść do łodzi i przepłynąć się, zobaczyć, czy na pewno...
0: Ja wam opowiem ciekawą historię z Indii, bo generalnie miałem taki wyjazd typu siedzenie na plaży przez 2 tygodnie.
2: Okej.
0: I siedzenie na plaży wyglądało w ten sposób, że mieliśmy hotel w głąb dżungli.
2: Wow.
0: I braliśmy taksi za parę złotych na plażę. No i potem umawialiśmy się z tym samym kierowcą, żeby nas odebrał 8 godzin później i odwiózł z powrotem, nie? Więc spędzaliśmy cały dzień na plaży i albo osobami, które były na plaży, to byliśmy my, albo Hindusi, którzy przyjechali na swoje urlopy, albo Rosjanie, którzy byli w sektach opartych na jodze i innych tego typu rzeczach, nie?
2: Czemu akurat Rosjanie?
0: Też tego nie rozumiem, dlaczego akurat Rosjanie, ale zawsze jak ktoś do nas podchodził i był biały, że tak powiem, to od razu zaczynali do nas mówić po rosyjsku.
2: Okay.
0: Ani razu po angielsku, za każdym razem po rosyjsku. I pytali, skąd jesteśmy i po co tutaj przyjechaliśmy, albo gdzie się zatrzymaliśmy. I zapraszali nas na różne spotkania, na wspólne medytacje, na wspólne sesje jogi. I takich ludzi było tam po prostu setki, ja nie żartuję. I nie wiem, czy to są jakieś sekty, takie w stylu, że jakby zapraszają cię, a potem okradną cię ze wszystkiego, co masz, albo już nigdy nie wrócisz do domu, albo po prostu przeżyjesz tam, nie wiem, spotkasz Boga i już nie wrócisz nigdy po prostu. No.
2: Trzeba było być takim agentem podwójnym i dać się namówić, sprawdzić co i jak, z podsłuchem wrócić i wezwać.
0: Ja nie wiem, czy to...
2: Pomoc.
0: czy pomoc tutaj coś pomoże. Ale no, Indie to Indie, no. Nie chciałbym tam wrócić, tak powiem. No tak? Tak szczerze.
1: No, Indie to chyba jeden z największych państw na świecie, obok Chin chyba i tam... Czy najbardziej chyba
0: no, pod względem ludności, tak.
1: Zaludnionych, tak.
0: Jak coś w Mumbai strasznie śmierdziało.
2: Właśnie się tak zastanawiałam, co to z tymi, powiedzmy, plotkami, nie? Że jest tam brudno, no, śmierdzi. No.
0: Powiem wam tak, mieliśmy coś taką słabą sytuację, że były jakieś straszne burze w Europie i nie mogliśmy dolecieć do Indii, więc mieliśmy przełożone loty i nie zdążyliśmy na nasz connecting flight z stolicy do tego mniejszego miasta, gdzie lecieliśmy. No ale jak nam się udało, to już sobie tam ogarnęliśmy wszystko, kupiliśmy tanie bilety lotnicze tego samego dnia do tamtego miasta. No i tylko musieliśmy się przewieźć z lotniska międzynarodowego na krajowe. No i nie było takiego transportu typu wsiadacie do busika albo do pociągu, który jeździ między terminalami, tylko trzeba było przyjechać taksówką na terminal, który jest kilometr dalej. No i trzeba było przejechać tą taksówką przez centrum miasta, 6-pasmowej autostrady, nie? I po pierwsze było zakorkowane jak cholera. Po drugie co chwilę ktoś podchodził do okna i wkładał nam ręce do środka, żebyśmy im coś dali.
2: A, dobra.
0: I po trzecie jebało.
2: No.
1: Powinniśmy to wypikać teraz, ale nie mamy.
0: No ale to jest słowo, którego nie da się uniknąć, tam po prostu jebie, no. I nie życzyłbym nikomu, żeby musiał tego doświadczyć, ale no...
2: A widziałeś jakąś krowę? Tam chyba są
0: tak,
2: święta.
0: Tak, krowy to ja widziałem codziennie, bo tam po prostu jak mieszkaliśmy w tej dżungli na wsi, to były cały czas.
1: Coś mi kojarzy się teraz z krzyżówek, jak rozwiązywałem, że bawoły indyjskie są, tak? Że tam, nie wiem jak to się tam nazywa. często takie hasła u mnie się w krzyżówkach się pojawiało, więc...
0: No, tak zwane święte krowy, skąd się to wzięło?
1: No.
0: Ale no dobra, no co tu jeszcze więcej dodać? Ja myślę, że warto lecieć do takiej Azji Wschodniej ze względu na to, że bilety są może drogie, ale życie jest tanie. Można w sumie umrzeć, ale wspomnienia będą fajne. Jakby, no nie wiem, no jak słyszałem historię, że ktoś poszedł po prostu na obiad do jakiejś restauracji, no ale gość nie za bardzo mówił po angielsku, więc zapytali, żeby dał im coś najlepszego i dał im coś najlepszego. Jak zapytali, co to jest, to on zrobił taki dźwięk. Woof, woof.
2: Ojej.
0: I to są historie, które można spotkać tylko w tamtej części świata, myślę.
2: To może uważaj.
0: No, ale co byście zrobili w takiej sytuacji? Przecież nie możecie być, jakby, nie wiem, no... Nie odmówicie chyba. Trochę nie wypada.
2: To proszę ładnie na wynos i powiem, o, jednak nie jestem głodna, zjem wieczorem i oddam komuś na ulicy.
0: A to wiesz co, mój znajomy, który był w Tajlandii i był na takim kursie gotowania, wziął sobie jedzenie z kursu gotowania na wynos te rzeczy i ich nie odgrzewał, tylko po prostu zjadł wieczorem w hotelu i przez to dostał zatrucia pokarmowego.
2: Ojej, kurczę.
0: Co, no to... Ciekawostka, nie? Że po prostu przez to, że mamy kompletnie inny klimat, inną wilgotność, inne temperatury.
1: Właśnie tego bym się bał najbardziej, no. Jakie tam jest jedzenie i tak dalej, więc...
0: To jedzenie się szybciej

0: Ale szczerze, ja bym najchętniej chciał zobaczyć, jak wygląda Korea Północna. Co jest w sumie odważnym pomysłem, ale może w przyszłym życiu.
1: Albo jako tajny agent.
0: Jako tajny agent, no.
1: Można rozważyć. Gdzieś tam w okopach przejdziesz dołem.
0: No. No nie wiem, czy słyszeliście historię o takim gościu, takim studencie z USA, który pojechał tam do Pjongjangu i zabrał z hotelu, z korytarza plakat, jakiś tam propagandowy, i przyłapali go na tym, zamknęli w więzieniu, skazali na 15 lat ciężkich robót.
1: Ojej.
0: USA robiło wszystko, żeby go wydostać, w końcu się im udało. I jak go zwrócili, to był w śpiączce i umarł po paru tygodniach.
1: O, wow.
0: No,
1: Ciężkie
0: więc
1: roboty.
0: mówię, Korea Północna w następnym życiu jakieś.
2: Jakiś taki azyl sobie znalazł.
0: No. Więc nie wiem, czego się spodziewać. Będę blisko. Może żadna wojna nie wybuchnie. Pray to
1: Trzymamy
0: God,
2: kciuki.
0: pray to God. Będę słuchał K-popu.
1: O,
0: No.
1: właśnie, Korea, no
0: Korea
1: to
0: i K-pop,
1: gdzie jak
0: no.
1: nie tam?
0: Może będzie psy i Gangnam Style.
1: O.
0: Czy to jest niszowe referencje?
1: Zależy
0: No. To jest w sumie, wiesz, kiedy ostatni raz z kimś rozmawiałeś o piosence Gangnam Style?
1: Możliwe, że gdzieś na którejś z audycji kiedyś coś padło, ale to mogło być
0: Okej.
1: kilka miesięcy temu.
0: No właśnie, no to
2: Z kilka lat temu to na pewno. Jakim 10, coś takiego.
0: No. No to co, no, tym akcentem myślę, że możemy skończyć naszą dyskusję o Azji Wschodniej. I przejdziemy dalej. Szkoda, że nie mamy tutaj jakichś azjatyckich piosenek z tego, co kojarzę. No ale może na następną audycję przygotuję
1: O,
0: zestaw
2: właśnie
0: K-popu.
2: próbowałem coś teraz znaleźć z K-popu, ale też mi się na razie nie udało, więc może.
0: A może znacie jakieś piosenki od BTS?
1: Dynamite.
0: No to a cappella. Poprosimy.
1: Nie.
0: Nie, nie, no dobra.
1: To może za te kilka tygodni
0: Okej.
1: poćwiczę głos, nauczę się tekstu i wtedy wrócę. Bo tam jest jakieś rapowanie też, więc i chyba po tym koreańsku to
0: Racja, no,
1: dajcie mi
0: racja,
1: te kilka tygodni.
0: racja. No dobra, no, może wrócę jako K-pop idol i będę wam śpiewał, nie?
1: Let's
0: Zobaczymy.
1: hope so. Let's hope so.
0: No to słuchajcie, no. Lecimy dalej, posłuchamy Syndroma Paryskiego, ale w wersji chińskiej z piosenką Letnie noce.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy imieniny, mamy dziś 13 sierpnia, imieniny obchodzą Diana, Jan, Maksym i Radomiła. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w roku 1920 rozpoczęła się Bitwa Warszawska, która trwała do 25 sierpnia i zakończyła się zwycięstwem Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną. W połowie sierpnia 1920 roku bolszewickie wojska pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego natarły na przedpola stolicy, a sytuacja odrodzonej Rzeczpospolitej wydawała się wręcz krytyczna. Jednak dzięki genialnemu planowi manewru z Nadwieprza, opracowanemu przez dowództwo z Józefem Piłsudskim, Tadeuszem Rozwadowskim i Józefem Hallerem na czele, polskie siły przeprowadziły błyskawiczne i druzgocące przeciwuderzenie na skrzydło sił radzieckich. Zwycięstwo, nazwane potocznie Cudem nad Wisłą, nie tylko obroniło niepodległość Polski, ale też powstrzymało pochód rewolucji bolszewickiej na zachód Europy. Tego dnia w 1961 roku, w noc nazwaną później Niedzielą z Drutem Kolczastym, władze NFD rozpoczęły operację odgradzania wschodniego sektora Berlina od części zachodniej. Decyzja ta była gwałtowną próbą powstrzymania masowej ucieczki obywateli NFD do Niemiec zachodnich. W środku nocy wschodnio-berlińskie służby, wojsko i milicja rozwinęły zasieki z Drutu Kolczastego, zerwały bruki na ulicach granicznych i zablokowały komunikację miejską między sektorami. Niedługo potem tymczasowe zasieki zaczęto zastępować betonowym murem z wieżyczkami strażniczymi i systemem umocni, którym stał się mur berliński. Tego dnia w 1971 roku John Lennon wszedł na pokład samolotu na londyńskie lotnisko Heathrow i odleciał do Nowego Jorku. Jak miało się później okazać, były Beatles już nigdy więcej nie postawił stopy na brytyjskiej ziemi. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych Lennon wraz z żoną Yoko Ono początkowo wynajęli mieszkanie przy Bank Street w artystycznej dzielnicy Greenwich Village na Manhattanie. Po kilku latach szukając większego bezpieczeństwa i prywatności, przenieśli się do kultowej rezydencji The Dakota w prestiżowej dzielnicy Upper West Side. W Nowym Jorku artysta odnalazł upragniony spokój od natrętnych mediów i brytyjskiej prasy. A kartkę z kalendarza przygotował Michał Krupa.

0: czy słyszeliście może, kto miał okazję być headlinerem sobotniej nocy na O Festiwalu?
1: Nie, ja nie słyszałem.
0: Kto to taki? To już wam mówię. Young Leosia i Bambi.
1: Okej, okay. Coś słyszałem rzeczywiście.
0: Ale jak coś to okłamałem, bo to jest po prostu taki żarcik kosmonauci. No niestety, no. Bo tak naprawdę grał Young Lin i Blade. I w sumie brzmi podobnie, ale no nie jest podobne. I powiem wam, że fajnie zagrali. Bardzo dobrze się bawiłem. Po prostu stałem tam z tyłu z telefonem, nagrywałem każdą piosenkę i śpiewałem. Było fajnie. Ale wczoraj Young Lin wydał nową piosenkę, więc z tej okazji wspomniałem o tym i wam puszczę jego cover piosenki Robot Boy, która jest w oryginale nagrana przez, już chyba mówię kogo, bo w sumie coś tam czytałem, ale nie wiem. Nie widzę tego. Dobra, wywalone. Posłuchamy Robot Boy od Young Lina. Trwa to tylko 2,5 minuty, więc już się spieszymy.

0: Pora na tegotygodniową dawkę ognia. Czy kojarzycie taką osobę jak Belmondo?
1: Tak.
2: Ja tylko o pewnym nowym piłkarzu Legii Warszawa słyszałem, że jest Belmondo, także...
0: To może to jest nie. Ten sam Belmondo.
2: Bardzo możliwe.
0: Ja bym mógł się wszystkiego spodziewać po tym Belmondo, którego ja znam. Ale powiem wam tak. Bo Belmondo, nasz rodowity gdynianin, który ostatnio niestety trochę przyćpał i trafił do aresztu albo tam na pogotowie, cokolwiek. Już nie wchodźmy w szczegóły, to nie jego pierwszy taki wybryk. Ale generalnie w swoim życiu zrobił wiele dobrego też. I w tym właśnie wydał wiele fajnych piosenek. I tą, o którą chciałbym dzisiaj wspomnieć, to Plata o Plomo 2.
1: Let's go.
0: Okej, czyli Martyna już wie, co to będzie. Łukasz, czy ty kojarzysz taką nazwę?
2: Jeszcze raz przypomnij, jaka to?
0: Plata o Plomo 2.
2: Nie, ale z chęcią poznam.
0: Myślę, że na pewno kiedyś słyszałeś ten tekst, bo on jest taki strasznie charakterystyczny. To jest po prostu najbardziej wychodliwy tekst polskiego hip-hopu według mnie.
1: Jest taka szansa.
2: No bardzo możliwe. Może jakby
0: ja nie będę
2: to...
0: cytować swoich ust, bo nie wypada, ale pozwolimy Tytusowi się wyręczyć. I powiem wam tak. Jego piosenka Plata o Plomo 2 z 2019 roku ma sample piosenki wykonaną przez kubański zespół, który nazywa się Buena Vista Social Club. Może o tym słyszeliście, nie? Nie?
2: No, nie. Chyba jeszcze nie, ale...
0: Historia jak coś jest taka, że Ray Coder, czyli gitarzysta pochodzący z USA, zebrał grupę ponad 20 artystów i muzyków z Kuby i stworzył z nimi zespół, który nazywał się właśnie Buena Vista Social Club. Nagrali tylko jeden album, z tego co kojarzę, który stał się takim wizytówką całej muzyki, całej sceny muzycznej albo brzmienia muzyki z Kuby. I co ciekawe właśnie, z tego albumu piosenkę Chan Chan udało się samplować w piosence Belmondo. I nie wiem, czy chcecie posłuchać całości, czy tylko fragmentów, które są tutaj użyte, bo oprócz tego, że to jest świetna muzyka, no to wiadomo, mamy te fragmenty, które słychać w obu piosenkach. Myślę, że chyba puszczę po kolei, no. Tak żebyśmy się trochę zagłębili w temat, no. Mamy intro. Leci z Jacka jak coś. Cicho? Czy nie cicho? Ja nie wiem, Boże, boję się. O. Lasa. Tyłek już się trzęsie. Nóżki już tu ptają, co nie. Do tanga trzeba dwojga. No i tak przez całą piosenkę generalnie. Niestety nie umiem po hiszpańsku.
2: Martyna, ale bardzo takie melodyjne, powiedziałbym. Bardzo
0: tak,
2: przyjemne
0: tak,
2: dźwięki.
0: Tak, tak. Może Martyna, ty nas wyręczysz z tego, co oni śpiewają?
1: Szczerze wyłapałam, że jego a puerto, czyli że przyszedłem do portu.
2: Puerto Rico. Coś tam.
1: Idę na coś, Mariari, ale nie wiem, co to jest Mariari.
0: Okej. Okay. Okay.
1: Więc niestety no. Slangi kubańskie i wszystkie amerykopołudniowe są dla mnie zmorą, także nie pytajcie nigdy. Ale Plata o Plomo w ogóle to jest srebro albo ołów, czyli że albo dajesz pieniądze, mm-hmm. albo dostajesz kulkę czy coś takiego. Okay. To tak w kartelach kolumbijskich.
0: Ale to jest właśnie takie, rozumiem, południowo-amerykańsko-południowo.
1: Tak.
0: Tak, tak, okej, okay, ciekawe. To też nie wiedziałem, to może też jest jakieś nawiązanie. No i myślę, że możemy teraz posłuchać Plata o Plomo i może wychwycicie nawiązanie muzyczne między tą a tą piosenką. Legendarne intro.
2: Jak z jakiejś gry po prostu.
0: I jesteśmy gotowi na... drop. Najlepszy drop w historii polskiego hip-hopu.
3: Dziwko to Trójmiasto, a nie Sao Paulo.
2: O.
3: Budzę się ze Sao Paulo, dzwoni do mnie trafon.
1: Halo.
0: Martyna, dawaj na głos.
1: Nie.
0: Ja wszystko widziałem. Halo. Ja wszystko widziałem. Ja nie mam teraz czasu. Okay.
3: Idę robić paszport, dziwko paszą wolny. Show must go on.
1: Tak, możliwe, że...
0: No, to jest Belmondo, to jest Belmondo. Ja nic nie muszę więcej mówić, no. Jeżeli pamiętacie jeszcze Staśka, świętej pamięci Staśka, to ulubioną piosenką Staśka w radiu było właśnie Belmondo. Ale już nie pamiętam, jak się wymawia nazwa tej piosenki, bo to jest taka strasznie poplątana. Czekajcie, muszę znaleźć. No jak to nie ma? Muzyka Belmondo zniknęła ze streamingów. W tym czasie posłuchamy. Papardelle al-Arabiata. Kojarzycie tę piosenkę?
2: Jeszcze was? Kojarzy
1: tytuł.
0: Papardelle al-Arabiata.
2: Papardelle to domyślam się, co to by było, można, co to by po polsku znaczyło, ale już nie chcę cytować.
0: Myślę, Łukasz, że możesz spróbować znaleźć tę piosenkę w naszej playliście w międzyczasie.
2: Okej.
0: Okay. To na pewno posłuchamy na sam koniec.
2: Jak jeszcze raz powtórz tytuł?
0: Wpisz może po prostu Belmondo.
2: Dobra, okej.
0: Okej, jest.
2: Jest, dobra.
0: No dobrze, no to super.
2: A jest, rzeczywiście.
0: Posłuchamy sobie, myślę, tego do końca i puścimy na sam koniec też Belmondo. Ja się też tak pożegnam, tak jak się nasz Stasiek żegnał ostatni raz tutaj w radiu tą piosenką. Ja też się pożegnam przed moim wyjazdem. Dziękuję wam dzisiaj bardzo za obecność. I ze mną w studiu były takie osoby jak Martyna Szmoda.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: I nasz realizator Łukasz Sierota.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Za tydzień, mam nadzieję, w większym składzie.
0: W większym składzie, no.
2: Właśnie, bo trochę
0: zobaczymy, jak to będzie,
2: brakuje,
0: no.
2: Tak.
0: Pamiętamy świętej pamięci Ignacego.
2: Czekaj, a ty za tydzień jesteś właśnie?
0: No nie, już nie ma.
2: A, okej,
0: okay,
2: właśnie.
0: To,
2: to się teraz przypomniało.
0: No. Więc no. Tak będzie, zobaczymy, jak będzie. Wchodźcie o 18.30 na radioaktywne.pl, najlepsze rady studenckie, jakie istnieje.
2: Najstarsze.
0: I najstarsze też, racja. Dobra, już to wyciszę powoli i puszczamy Papardelle al-Arabiata. Bumbo Club.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam, mało płyt, a bardzo dużo zapowiedzi płyt, które ukażą się, no można powiedzieć, jesienią, z jednym małym wyjątkiem, ale o tym za chwilę. Jednak też znalazłam dwie ciekawe płyty z okolic bluesa i rocka, które w sumie zagram na samym samiusieńkim początku. No ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym Audycja Muzyczna Skrajności. Możecie się też meldować pod postem zapowiadającym to dzisiejsze wydanie. Tam też możecie komentować, zadawać pytania, dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Jeśli byliście w ostatnim okresie na przykład na off-festiwalu albo na jakimś fajnym koncercie, to koniecznie dajcie znać, no ja wszędzie się nie zdążę pojawić, ale chętnie poczytam Wasze relacje, jeśli coś takiego istnieje. No ale teraz już przechodzę do nowości. Przyznaję, że jakoś w tym roku mam tyle koncertów różnych, o których później chcę opowiadać na antenie, że tych nowości wcale tak dużo nie mam w tym roku. No ale dzisiaj zdecydowanie cała audycja z nowymi płytami i nowymi singlami, które właśnie zapowiadają płyty jesienią. No ale teraz zaczniemy od płyty, która chyba ukazała się, jak dobrze pamiętam, jakoś na końcu lipca, dokładniej chyba 31 roku. W zasadzie to nie jest płyta, a to jest taka, można powiedzieć, epeczka, bo mamy 5 utworów, w zasadzie 5 coverów. Co prawda, kawery o tyle ciekawe, że ja na początku się nie poznałam, że to są kawery. No ale przyznaję też, że akurat jeśli chodzi o kawery i zespół Grateful Dead, no to ja specjalistą w tej kwestii nie jestem. I dopiero potem, jak przeczytałam informację prasową, to dowiedziałam się właśnie, że artysta, który występuje pod pseudonimem J.P. Reilly, właśnie wydał album Grateful Blues i tutaj właśnie mamy taki, można powiedzieć, tribute trochę do Grateful Dead i ich kilku kawałków. Zagranych mocno bluesowo, blues rockowo, ale naprawdę fajnie, fajnie brzmiące. Nie sprawdzałam tego, nie poznałam tych kawałków, więc mogłam, że tak powiem tak, nie sprawdzałam, że to są kamery. Jak słuchałam tej płyty, po prostu przesłuchałam i stwierdziłam, aha, fajna płyta, zagramy. A dopiero później poczytałam o tym, co tu mamy. Taki, można powiedzieć, mój standard, jeśli chodzi o przygotowywanie audycji, że najpierw słucham, a potem szukam informacji prasowej, żeby po prostu sobie wyrobić opinię tylko na podstawie słuchania. Dwa utwory teraz z płyty Grateful Blues J.P. Reilly.

dużo tutaj takiego, można powiedzieć, blues rocka. Fajne, można, fajne te covery. Przyznaję, tak jak już mówiłam na początku, w ogóle nie byłam świadoma, że tutaj mamy do czynienia z coverami. Ale to chyba dobrze, bo jakbym była świadoma, to być może wcale bym tej płyty nie zagrała. No ale też z tymi coverami bywa różnie. Czasami są piękne, super zrealizowane, a czasami są takie, no, których po prostu wręcz się nie da posłuchać. No a my teraz przechodzimy dalej. Na amerykańskiej scenie bluesowej pozostaniemy jeszcze przez chwilę. No ale tak, J.P. Reilly, no to jest to artysta, który już od wielu lat na scenie sobie działa, chyba około 40, i nagrywa regularnie płyty. A obok niego mam dzisiaj Ryana Bluewrata Newmana, który z kolei jest debiutantem. I ciekawostka o nim jest taka, że poszedł do Berklee College of Music. To jest bardzo, bardzo znana szkoła amerykańska muzyczna i został z niej po prostu wyrzucony za zbyt głośne granie, bo za dużo grał Jimiego Hendrixa, B.B. Kinga, Erika Claptona i wszystkich takich dosyć głośnych bluesów. No i teraz wydał swój debiutancki album studyjny. Trochę utworów, które są coverami, trochę utworów, które są jego własnego autorstwa. No i jak to napisali w informacji prasowej, prawdopodobnie niedługo będziemy się z nim słyszeć regularnie w amerykańskich takich klubach bluesowych. Właśnie to jest coś, co ja bym chciała kiedyś zobaczyć. Pojechać po prostu gdzieś do jakiegoś miasta i pochodzić po takich malutkich klubikach bluesowych. Bo w Polsce właśnie tej takiej kultury mini klubów nie ma aż tak dużo. Przynajmniej ja nawet w Warszawie nie znam zbyt wielu takich miejsc, gdzie można po prostu sobie wejść wieczorem na jakiegoś drinka, ewentualnie inne napoje i po prostu sobie posłuchać muzyki. Ale widziałam takie właśnie klubiki i w Amsterdamie, i w Czechach. Więc coś takiego istnieje. W Polsce nie do końca spopularyzowane, albo ja po prostu jestem totalnie nieświadoma, albo może w Warszawie tego nie ma zbyt wiele. No ale właśnie w Ameryce wielu artystów zaczynało właśnie grając w takich, można powiedzieć, mini klubach bluesowych lub jazzowych. No i później właśnie stali się gwiazdami na scenie światowej. Posłuchamy teraz dwóch utworów od Ryana Bluewrata Newmana.

sekcja dzisiejszej audycji pod tytułem Nowe albumy właśnie została zamknięta albumem Rat of Blues Ryana Blue Rata Newmana, bo chyba zapomniałam wcześniej powiedzieć, co to jest za płyta. Jeśli wam się podobało, to zachęcam do przesłuchania całości. No a teraz my przechodzimy do części numer 2, gdzie mówimy o zapowiedziach premier jesiennych lub prawie jesiennych. No ale o tym za chwilę. Zaczynamy od zdecydowanie jesiennej premiery. Premiery z początku listopada, chyba 3 listopada ta płyta ma się ukazać. Będzie to najnowszy album Scotta Fagana i właśnie artysta opublikował pierwszy singiel zwiastujący to wydawnictwo. I jest to kompozycja Faces, Names and Places. No i album będzie się nazywał Soon. Co ciekawe, jest to płyta, która tak naprawdę, do której demo gdzieś zostały znalezione na strychu. I są to nagrania z broadwayowskiego musicalu o tytule Soon, który miał swoją premierę no 55 lat temu, bo w 71 roku. Z tego, co szybko patrzyłam przed chwilą, to był styczeń 71 roku i chyba tylko były 3 pokazy. No i z tego, co wiem z informacji prasowej, artysta nigdy nie myślał o publikacji tego albumu aż do teraz. Utwór Faces, Names and Places jest troszeczkę taki rockowy, ale dosyć mroczny. Posłuchajmy.

zespół pochodzący z Los Angeles, który raz na jakiś czas tutaj w audycji się u mnie pojawia, a 2 października wydają swój już kolejny album studyjny zatytułowany Monarch. Z tego co widzę w informacji prasowej, już opublikowali 3 single z tego wydawnictwa, a ostatni z nich zatytułowany Cold ukazały się dokładnie w zeszły piątek. I jeszcze kolejna ważna informacja, jeśli komuś się ten zespół podoba albo czekał na nich, to 19 lutego Dead Poets Society wystąpi w Proximie w Warszawie. No i coś czuję, że ja posłuchałam Cold, bardzo mi się spodobało. Czekam na płytę 2 października i coś czuję, że ta Proxima 19 lutego, jak nic się po drodze nie wydarzy, stanie się też dla mnie faktem. Posłuchajmy.

drugi utwór z tych, można powiedzieć, trochę bardziej mrocznych, no to było Vanishing Twin i utwór Sugar Stone. Jest to kompozycja, która także zapowiada album jesienny, który ukaże się w październiku tego roku, jak dobrze pamiętam, drugiego. Jest to drugi singiel zwiastujący wydawnictwo Archives, właśnie z tej płyty. No i tutaj mamy taką muzykę trochę eksperymentalną, może z odrobinką takiej domieszki lekko rockowej. Naprawdę jest to ciekawy kawałek. No i mam nadzieję, że płyta Archives, która ukaże się, tak jak już wspominałam, będzie 2 października, będzie brzmiała podobnie. Chociaż w przypadku Vanishing Twin, których już kilkukrotnie grałam w audycji, to myślę, że mogę też się spodziewać bardzo, bardzo różnorodnego albumu. Od spokojnych aż do mrocznych utworów. To jest płyta, na którą myślę, że będę czekać, zerkać. Chociaż nie wiem, czy ona później trafi do tak zwanego podsumowania roku w muzyce. Zobaczymy. Jest bardzo dużo tych zapowiedzi. Ja dzisiaj powybierałam, przyznaję, trochę na szybko kilka zapowiedzi, ale już na mailu atakują kolejne, więc za tydzień pewnie też będzie sporo zapowiedzi. No ale skoro już mamy tak dużo tych zapowiedzi, to przechodzimy dalej. Tym razem artystka, która chyba nigdy wcześniej w muzycznych skrajnościach nie wystąpiła, chociaż ze swoją twórczością i ze swoim albumem Pre-Pleasure, który ukazał się chyba ze 3 lata temu, gdzieś mi się przewinęła w moich takich, można powiedzieć, rozważaniach muzycznych, ale nie przypominam sobie, żebym zagrała ją kiedykolwiek w audycji. No ale zmienia się to właśnie teraz. We wrześniu tego roku ukaże się jej drugi album studyjny zatytułowany Jam. Na razie mam jeden singiel, który nazywa się I Wish i jest nagrany w duecie z Maes. A tą artystką jest australijska piosenkarka, taka można powiedzieć folkowo-alternatywna Julia Jacqueline, która, mam wrażenie, że właśnie w okolicy albumu Pre-Pleasure była w pewnym momencie wszędzie, we wszystkich stacjach radiowych, bo ja to nazwisko bardzo dobrze kojarzę. No ale teraz jakoś na razie o niej zbyt wiele nie słychać. Znalazłam ten utwór, przyznaję, na swoim mailu radiowym. Przesłuchałam i uznałam. Będzie dzisiaj dobrze, bo po tych eksperymentach muzycznych, które graliśmy, można powiedzieć, w środku audycji, to może troszeczkę coś spokojniejszego na teraz.

Tym sposobem z Australii przenieśliśmy się do Anglii. Artystka, która przed chwilą tutaj wystąpiła na antenie radioaktywnego, nazywa się Alice Barlow i tak naprawdę jest i piosenkarką, i aktorką. I ostatnio właśnie, w ostatnich kilku miesiącach, z tego co widzę, w zasadzie kilku miesiącach, no w zasadzie tak, w ostatnich, no powiedzmy, dwóch miesiącach, wydała dwa single. In a Vice, którego nie zagrałam, no i Behind, który ukazał się, jak dobrze widzę, 21 lipca, więc stosunkowo niedawno. Jak zapewne zwróciliście uwagę, to też jest taka muzyka troszeczkę z gatunku, można powiedzieć, bardzo spokojnej, takiej usypiającej, już mam wrażenie, że też trochę jesiennej. Tutaj akurat w jej przypadku, to jest chyba jedyny przypadek w dzisiejszej audycji, nie widzę tak zwanej zapowiedzi jakiegoś dłuższego albumu. Widzę, że artystka z tego, co tutaj ogólnie na jej profilu, na serwisie muzycznym widzę, głównie wydaje single, ma już ich. Zaczęła od dwóch singli w 2019 roku, później dwa single w 2026 roku. No fajnie, myślę, że byłoby usłyszeć też jej, można powiedzieć, długo grający album studyjny. No i tutaj dla tych, którzy może kojarzą to nazwisko, tutaj przyznaję, pomaga mi troszeczkę sztuczna inteligencja. Najbardziej ta artystka jest znana z roli Ray Wilson z utworu Hollyoaks. To był serial brytyjski. Nie wiem, czy gdzieś jest dostępny na serwisach streamingowych. No ale może zajrzę i sprawdzę. No ale też właśnie występowała w talent show w różnych programach typu Mam Talent jako nastolatka. No a teraz tak raz na jakiś czas jakiś singielek wpadnie. No i mam nadzieję, że w końcu te wszystkie singielki przeobrażą się w jakiś album studyjny, bo myślę, że na jesienne długie wieczory to będzie idealna płyta. No a my teraz wchodzimy dalej. Tym razem mamy artystkę, która w tym roku album wydała, ale nie zagrałam go w audycji. Ta premiera miała miejsce w kwietniu, 30 kwietnia. I to jest artystka, która nazywa się Arlo Parks. Pamiętam, że jak debiutowała kilka lat temu, to był chyba rok 2022, to zachwyciła mnie swoją płytą, przyznaję. Przyznaję, że mnie zachwyciła swoją płytą, swoim debiutem. Byłam też na koncercie w warszawskim Niebie. To był chyba jeden z pierwszych, można powiedzieć, po-covidowych koncertów. No a teraz wydała już singiel już po premierze płyty, zatytułowany Floet w duecie z Johnem Glacierem. I za chwilkę go posłuchamy. Tak naprawdę jest to, można powiedzieć, singiel, który mi się w zeszłym tygodniu nie zmieścił, bo się zagadałam na temat koncertu Bombiego. No ale na tyle ciekawa kompozycja, że stwierdziłam, że przeniosę ją na ten tydzień. Więc posłuchajmy.

Słuchacze pytają, co tak dzisiaj spokojnie? No bo mówię tak, no troszeczkę samo wyszło. Pamiętam, że w zeszłym tygodniu poszalałam mocno z elektroniką. Było też trochę takiego mocniejszego roku. No ale dzisiaj jakoś mi się ten playlist, tak mogę powiedzieć, sama ułożyła dosyć spokojnie, chociaż wydaje mi się, że z małymi wyjątkami, szczególnie jeśli chodzi o Vanishing Twin i Dead Poets Society, bo to były takie dosyć mocno eksperymentalne brzmienia, ale też bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj też się przyznaję, że mam singiel, który bardzo bym chciała dzisiaj zagrać, no ale się ukazał jakieś 3 godziny temu, więc już nie zdążyłam wymienić całej audycji. Mogę tylko powiedzieć, stisować, że za tydzień w serii Shore się pojawiła nowa płyta, już w drodze i koncerty w Polsce, ale o tym będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu. A teraz artystka, która z kolei wydaje tą płytę, można powiedzieć, prawie jesienną, bo jej najnowszy album studyjny, zatytułowany chyba Atmosphere, jak dobrze pamiętam, zaraz będę sprawdzać, a ukazuje się 21 sierpnia, czyli można powiedzieć, że w przyszły piątek już będziemy my wiedzieć. Nie Atmosfera, Materia, bo chyba Atmosfera to był nieważne, będzie to Materia. I to jej, a autorką tego albumu jest Julia Holter, artystka, która raz na jakiś czas, przyznaję, pojawia się tutaj w muzycznych skrajnościach. Ja mam z nią takie wspomnienie, że to już było oj wiele, wiele lat temu. Dokładnie nie pamiętam, który rok, ale kiedyś była taka moda, że stawiali scenę pod Pałacem Kultury, to chyba była kafe kulturalna, to robiła i zapraszali artystów. I tam występowała chyba Jessie Ware, właśnie w innym roku Julia Holter. Ja pamiętam, że totalnie z ciekawości, w ogóle nie znając tej artystki, poszłam na ten koncert i powiem tak, koncert pod Pałacem Kultury między tymi bardzo już wysokimi budynkami. Wtedy jeszcze nie było Muzeum Sztuki Nowoczesnej, naprawdę był mega klimatyczny i ta muzyka, powiedzmy mniej więcej o zachodzie słońca, brzmiała naprawdę fantastycznie. Więc tak raz na jakiś czas patrzę, co tam u niej słychać. Teraz już patrzę na zegarek i widzę, że za 5 minut minie godzina 21, więc przyjdzie mi się z wami pożegnać. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejną, myślę, porcję nowości i zapowiedzi już za tydzień. A ja po prostu mówię do usłyszenia, a na koniec Julia Holter, My Lost One. Thank you.

0: dzieci urosły co wczoraj ideą. Ledwo to nie mam całą szafę, albo kolicę już dostaję na wąski.
1: Ile
0: myślicie, że piję? A jeszcze myślicie, że piję?

wszyscy co wczoraj ideą, lecz w ogóle mam całą żabę, albo okolice już dostajemy.

Love is everywhere.